0: SK Elbląg News.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie. A zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje. I jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia. I już beatyfikacja jest historią, a siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo, witam serdecznie Państwa.
1: I z siostrą Klarą.
3: Witam, szczęść Boże.
1: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
2: No, taki mały domek nasz w Braniewie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na 100-lecie klasztoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
1: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
3: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie. Dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty. Mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
1: A we wnętrzu mieszkają między innymi właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
2: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej, naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. W większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też już w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze. bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam suchy chleb dla tych kur.
1: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
2: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na przykład pielę w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Takie robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny. Też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
1: A ja potwierdzam, naprawdę warto tutaj przyjść, nie tylko pooglądać, ale spotkać się z siostrami katarzynkami. Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką katarzynek w Polsce?
2: No tak, od kiedy powstała Polska Prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które np. z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jednak kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy się te przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
1: Siostry katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
3: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
1: Patronka Braniewa.
3: Patronka Braniewa, tak, to jest, no, coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
1: I pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
3: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przyłożona, siostra Błażeja wiele lat wspominała, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo, i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek, ci, którzy są w kryzysie bezpieczeństwa.

0: przytomności mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu Matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że Matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
1: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
2: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
1: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
0: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie i to będzie naprawdę coś niesamowitego, coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
1: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
0: Drzwi klasztoru są otwarte jak najbardziej. Mimo tego, że jest duży mur przed, to drzwi są otwarte i gościnne siostry na pewno przywitają Państwa w naszym klasztorze.
3: SK Elbląg.
4: Studio Eski w Elblągu, Adrian Durma. Był tu naszym gościem już nasz elbląski kickbokser z klubu UKS Silvan Kajak tydzień temu i mówił o tym, że bardzo dobrze poszły mu zawody w Mistrzostwa Polski w kickboksingu, ponieważ zdobył tam złoto i tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Dzisiaj w studiu pojawił się po tym, jak w miniony weekend brał udział w zawodach Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboksingu i także wiadomości bardzo, bardzo dobre. Panie Adrianie, co się wydarzyło?
5: Dzień dobry. Na turnieju reprezentowałem Państwową Straż Pożarną w Elblągu. Co się wydarzyło? No, wygrałem turniej i zostałem również uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
4: Skromność, czyli znowu złoto i znowu tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Jak ten turniej Pana okiem, z Pana strony wyglądał?
5: Ten turniej, jak już kiedyś wspominałem, z roku na rok jego poziom sportowy jest naprawdę bardzo mocny, ale też z racji tego, że turniej jest organizowany w formule kickboxingu, a przyciąga różne formuły sportowe, takie jak no, karate, muay thai, K1, różne odmiany, karate, taekwondo. Moim zdaniem powinien być turniejem wszechstylowym, bo ciężko to wszystko ujednolicić i walki są naprawdę bardzo widowiskowe i bardzo zawzięte. Nie tylko ze względu na konfrontację różnych stylów walki, ale i mundurówek. Jednak mundurówki no, są, przyjęło się, że to sporty walki stoją tam bardzo mocno i każda formacja chce zaznaczyć swoją obecność i może nie wyjątkowość, ale no, swój poziom sportowy, co powoduje, że te walki są naprawdę mocne.
4: Już kiedyś się dopytałem, ale raz jeszcze zapytam, bo być może słuchacze nie słyszeli. Jak to jest, kiedy kickbokser walczy z zawodnikami innych sztuk walki? To musi być dosyć, nie wiem, dla obu stron skomplikowane.
5: No właśnie to powoduje, że te walki są ciekawe. Nie? Sędziowie patrzą na to wszystko z przymrużeniem oka, nawet bardzo nie trochę, no bo nie nauczy się pewnych zasad człowieka, który tam no, nie trenuje docelowo tego, ale przyjeżdżają się, żeby się sprawdzić. To też, żeby nie zrazić tych ludzi, puszczają dużo. No i te walki są takie no, mocne i zawzięte. Sędziowie ewentualnie mogą zwracać go za jakieś tam faule, tak? Jak no, że nie kopiemy w kolana, poniżej kolan, bo to są faule. I czy łokcie, niektóre inne dyscypliny sportowe używają łokcie, u nas się nie używa niestety łokci.
4: No tak, to z punktu widzenia sędziego, no to jest w miarę proste, ale dla zawodnika, jeżeli jestem, nie wiem, zawodnikiem, który tylko trenuje Muay Thai, no to tak dosyć ciężko chyba w trakcie walki się powstrzymywać. I z drugiej strony dla tego, który

0: kickboks trenuje, to tak może spodziewać się takiego właśnie faulu chyba.
1: Ja powiem, że dla sędziów to jest też ciężkie, nie? Bo to muszą jednak też obserwować i pilnować, żeby nie narazić zawodników na jakieś poważne kontuzje i oni mają przerąbaną robotę. Nie chciałbym być sędzią na takich zawodach. Zawodnicy, którzy decydują się na taki start, ja chodzę też do chłopaków, do kolegów bokserów z nimi potrenować i nigdy na przykład nie wymknęła mi się noga, nie? Więc wydaje mi się, że takie coś można wyłączyć, no ale zdarza się, ale to raczej takim słabszym zawodnikom, że jednak zawodnicy na pewnym poziomie potrafią wyłączyć te rzeczy, które są niedozwolone, ale zdarzają się. No niestety się zdarzają. No ja uważam, że ci słabsi, tak, no słabsi ulegają. Gdzieś tam przychodzi taka presja, gdzieś jest walka taka na dużym ciśnieniu i czy nawet zmęczenie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czy tam jest takie skrajne zmęczenie i człowiek robi to, co wyuczył się na sali i czasami może coś takiego pójść. No mi się nigdy nie zdarzyło. W jakiej formule w kickboxingu, czy gdzieś nie walczyłem, potrafiłem wyłączyć te rzeczy, które tego nie było, nie? Świadomie.
0: A z drugiej strony, jeżeli pan staje naprzeciwko takiego zawodnika z innego stylu, zdarzyło się, że coś było nie tak?
1: Tak, są. No teraz w półfinale miałem zawodnika Muay Thai bardzo mocnego i jego kopnięcia były w strefę nogi różnie. I to w łydkę, to pod kolano gdzieś tam kopnął. U nich to jest norma, oni tam kopią, no u nas to jest zabronione, no ale dałem radę.
0: A właśnie z kim pan walczył w tych zawodach? Chodzi mi o style tych zawodników i jakie służby reprezentowali.
1: Kurczę, że ja wszystkich pamiętam. Lecę jak burza i nie zastanawiam się, po prostu idę z zawodnika na zawodnika. Na pewno w półfinale miałem przeciwnika, który był z Akademii Wojsk Lądowych i trenował Muay Thai. W finale miałem też zawodnika, ale teraz nie wiem, żołnierz, ale nie pamiętam jaki tam styl, chyba K1. To tyle co pamiętam, ale jeszcze nie pamiętam.
0: A jak pan ocenia te zawody, no, jeżeli chodzi o poziom i pana występ?
1: Tak jak mówiłem, no to poziom jest bardzo wysoki. Bardzo wysoki ze względu właśnie na to, że są różne formuły i różne dyscypliny, różne organizacje i mundurówki. Także pod tym względem jest wysoki poziom. Żołnierze mają jeszcze to siebie, że przed takimi zawodami są oddelegowani, miesiąc gdzieś siedzą na stalach i naprawdę pod te zawody mocno trenują, mają kilka zgrupowań, także fajnie to podnosi poziom sportowy. Moje walki mi się nigdy nie podobają, nie wiem czemu, no mam takie coś, że mi się nie podobają, zawsze mogę coś lepiej zrobić, ale wszystkie wygrałem przed czasem, za co zostałem uznany znowu najlepszym zawodnikiem turnieju.
0: I pana walki się panu nie podobają, ale sędziom i owszem.
1: Tak, wszystkim, większości, no tak, sędziom się podoba, to sędziowie kapituła wybiera sędziowska najlepszego zawodnika i publiczności też się podoba, bo na moje walki zawsze schodzą się ludzie pooglądać i nagrywają nawet instruktażowo.
0: Pan podszedł do tych mistrzostw z lekką kontuzją, z tego co słyszałem.
1: Tak. Jadąc na ten turniej miałem obawy, nawet były takie głosy, żeby zrezygnować, odpuścić, bo coś mi się stało z ręką, nie mogłem jej zginać ani prostować. To jeszcze moja lewa ręka, także musiałem przestawić się troszkę na inną taktykę.
0: Ale skuteczna się okazała.
1: Tak, czyli tak, wszystko runęło, robiłem to, co robię najlepiej, także.
0: Czyli teraz rozumiem, teraz trzeba trochę tą kontuzję zaleczyć i na razie odpuszcza pan z zawodami.
1: Tak, muszę zregenerować rękę. Miałem jechać teraz w weekend majowy na Puchar Europy do Chorwacji, ale ze względu na to, że ta ręka ledwo chodzi, także nie będę ryzykował.
0: Ładne, ręka ledwo chodzi, bardzo ładne, ładne diktum. Panie Adrianie, gratuluję więc raz jeszcze tego sukcesu. No i pewnie widzimy się niebawem po tym odpoczynku. Już pan wróci do nas z kolejnych swoich zawodów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Dzień dobry. Dziś Radio SK pozdrawia z Lelkowa, a przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać z wójtem Łukaszem Skrzeszewskim o ostatnich inwestycjach gminnych, bo są one bardzo okazałe i znaczące dla mieszkańców.

0: jakoś bardzo nie rzucają się w oczy, ale przekładają się niezmiernie istotnie na nasze codzienne życie i codzienne funkcjonowanie. I w ramach inwestycji wykonaliśmy 3 zadania. Posadowiona została nowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Lelkowo oraz w miejscowości Ludkowo. Inwestycja ta była niesłychanie istotna z bardzo prostego powodu, że po prostu te dwie instalacje w sposób znaczący poprawią komfort użytkowników korzystających z naszych wodociągów gminy, dlatego że ciśnienie wody znacząco się poprawi, co wszyscy mieszkańcy, którzy są zaopatrywani w wodę w ujęcia z Przebędowi, odczują i już odczuli w Lelkowie, bo ta stacja podnoszenia ciśnienia już pracuje, już funkcjonuje. W tej chwili stacja podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ludkowo jest już na finałowym etapie realizacji, także wkrótce też i tutaj szczególnie mieszkańcy miejscowości Wyszkowo w znaczący sposób to odczują. Kolejna inwestycja, kolejne pozyskane środki. No i przy tej okazji udało się również rozwiązać jeszcze jeden problem, a mianowicie mieszkańcy jednej z kolonii w Lelkowie nie byli podłączeni do gminnego wodociągu, więc w ramach również tego zadania udało się wykonać przyłącze do kilku nieruchomości, także już wkrótce, po wielu, wielu latach w tych domach popłynie woda z gminnego wodociągu i sukcesywnie staramy się cały czas inwestować i poprawiać komfort dla naszych mieszkańców, a woda to coś podstawowego. Przed nami jeszcze inne również zadania, bo planowane są zadania do realizacji w miejscowości Jachowo, miejscowości Głęboc. Tak jak często to powtarzam, nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że udało się sporo rzeczy zrealizować, ale wiemy również, jak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami, więc cały czas aktywnie zabiegamy, poszukujemy środków dofinansowań zewnętrznych po to, żeby móc dalej intensywnie realizować inwestycje gminne, a bez środków zewnętrznych niestety jest to niemożliwe.
1: No właśnie, bo tak małe gminy nie dysponują dużym budżetem i dobrze, że są te środki.
0: Dlatego z wielkim optymizmem i z wielką radością wypatrujemy i nasłuchujemy kolejnych naborów, w których będziemy mogli jako gmina wystartować i ubiegać się o środki zewnętrzne, bo rzeczywiście budżet gminy jako sam instrument finansowy jest niewystarczający do pokrycia tych wszystkich kosztów związanych z dużymi inwestycjami. Są to inwestycje wielomilionowe, czasami stanowiące kilkanaście procent całorocznego budżetu gminy, więc trudno wyobrazić sobie utrzymanie tempa inwestycyjnego na takim poziomie, jaki mamy przez kilka ostatnich lat, bez pozyskania środków z zewnątrz. Jest to po prostu niemożliwe.
1: A skąd te środki pozyskujecie? To środki unijne, środki rządowe?
0: W tym akurat przypadku to środki z programu Polski Ład, w innych przypadkach były to środki europejskie z programu rozwoju obszarów wiejskich, więc tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie jako gmina kwalifikujemy się i jest to jakby w kręgu naszych zainteresowań też możliwości finansowych, bo wkłady własne również są niemałą częścią tych inwestycji, to staramy się cały czas intensywnie zabiegać i realizować te wszystkie zadania, które służą jak najlepiej naszym mieszkańcom i zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne posadowienie czegoś na powierzchni, w jakiejś ruchliwej części gminy, w środku miejscowości, być może dałoby więcej radości i byłoby bardziej widoczne, że coś w gminie się dzieje, ale to wszystko, zgoda, jest istotne, ale po zapewnieniu tych podstawowych potrzeb bytowych, a woda, dobre drogi, to coś, co jest niesłychanie istotne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego też kolejną naszą zrealizowaną inwestycją, którą będziemy z taką dużą pompą otwierali 9 maja, jest zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie.
1: To już jest coś, co widać.
0: To już zdecydowanie widać. Jest to obiekt, który przeszedł kompleksową modernizację. Kwota ponad 2 milionów złotych zainwestowana w ten obiekt, a dodatkowo jeszcze coś, czego u nas nie było. W tamtym roku pożegnaliśmy zasłużonego strażaka, społecznika, byłego pracownika Urzędu Gminy, pana Janusza Świdra, który przez 48 lat, aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego w naszej gminie. W związku z czym pojawiła się inicjatywa, którą radni jednogłośnie poparli i w drodze uchwały zadecydowaliśmy, że zmodernizowana remiza będzie nosiła, no, nie było żadnych wątpliwości. Najbardziej zasłużonego strażaka z naszej gminy, który ciągle w pamięci naszej jest, a dla wielu ludzi z wielu pokoleń, bo to historia wielu pokoleń, nazwisko Janusz Świder to było utożsamiane z ruchem pożarowym.

niczym, więc myślę, że patron jest jak najbardziej właściwy. Znając pana Janusza, wiem, że na pewno z tego obiektu by się cieszył, a wiem również, że miał okazję widzieć etapy poszczególne prac, które był cały czas żywo zainteresowany tym przedsięwzięciem. No niestety nie doczekał tego obiektu, ale pamięć o nim jest żywa i ta tablica, która będzie zamontowana na remizie,

0: jakby obiektu by się cieszył, a wiem również, że miał okazję widzieć etapy poszczególne prac, które był cały czas żywo zainteresowany tym przedsięwzięciem. No niestety nie doczekał tego obiektu, ale pamięć o nim jest żywa i ta tablica, która będzie zamontowana na remizie, będzie cały czas o jego wkładzie w bezpieczeństwo, w ochronę przeciwpożarową, będzie nam wszystkim o tym przypominać. 9 maja, godzina 11, rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Lelkowie, później uroczysty korowód, przemarsz pod remizę i tam dalsze uroczystości, także i otwarcie remizy, ale również nadanie jej imienia. Coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Wszystko na to wskazuje, że pogoda ma być piękna, także wszystkich słuchających serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
1: A znamienne jest to, że remizę otwieracie w maju, a maj to wiadomo miesiąc strażaków, także ochotników, którzy są w waszej gminie taką ostoją bezpieczeństwa, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Ruch ochotniczych straży pożarnych to tak naprawdę w gminach wiejskich fundament naszego bezpieczeństwa. To strażacy ochotnicy są w pierwszej kolejności obecni na miejscach zdarzeń, jakichś klęsk, które się przytrafiają, a dopiero później dojeżdżają profesjonaliści z państwówki, z Komendy Powiatowej z Braniewa, a te pierwsze czynności są wykonywane przez ochotników. Dlatego nic dziwnego w tym, że cieszą się oni tak wielkim zaufaniem społecznym i tak było przez wiele, wiele lat i nadal to również funkcjonuje obecnie, że przynależność do ruchu ochotniczych straży pożarnych cały czas budzi szacunek, sentyment i taką wdzięczność za to, że zostawia się swoje obowiązki, naraża się swoje zdrowie, niejednokrotnie swoje życie po to, żeby nieść pomoc innym. Postawa, która zasługuje w każdym miesiącu, nie tylko w maju, na wielkie uznanie i szacunek, a tak jak zostało wspomniane, maj, miesiąc strażaków. Także i to wydarzenie wpisuje się w ten miesiąc obchodów Dnia Strażaka.
1: Pozdrawiamy przy okazji strażaków z Lelkowa i nie tylko, wszystkich strażaków, którzy dzień w dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. A ja proponuję, żebyśmy nasz inwestycyjny spacer po Lelkowie zakończyli w Ośrodku Kultury, bo tam również udało się zdobyć finanse na to, żeby trochę poprawić warunki.
0: Tak, udało się pozyskać ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 120 tysięcy złotych. To kwota dofinansowania. Wkład własny ze strony gminy to 30 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych. Za tą kwotę planujemy zmodernizować salę widowiskową, czyli te główne miejsce spotkań w naszej gminie. Plan jest ambitny, chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale są pewne elementy charakterystyczne dla tego miejsca, na przykład wyjątkowy sufit, który jest oczkiem w głowie akustyków, którzy do nas przyjeżdżają i ich prośby, sugestie, żeby pod żadnym pozorem tego sufitu nie ruszać, nie demontować, oczywiście zostały usłyszane i dostrzeżone. I nie planujemy ruszać sufitu, który jest wyjątkowy.
1: Przypomnijmy, jak on wygląda, tym, którzy nie wiedzą.
0: Specyficzny twór, rąby, trójkąty, chyba z jakiejś płyty, jeśli dobrze pamiętam. On był jakiś czas temu odświeżany, odrestaurowany.
1: Wyjątkowo wygląda.
0: Wyjątkowo wygląda, to prawda, ale no, sztuką przy realizacji projektów ze środków publicznych jest to, żeby mądrze te środki wykorzystać. Zmieniajmy to, co trzeba zmienić, ale to, co jest dobre, dobrze funkcjonuje, w nowej odsłonie, w nowym świetle.

0: Innego ośrodka kultury w Lelkowie i do Lelkowa generalnie, żeby zobaczyć nie tylko na przykład nową remizę, ale ogólnie poznać mieszkańców i zwiedzić okolice.
1: Funkcjonuje takie przekonanie, że osoby, które miały okazję odwiedzić Lelkowo podczas jakichś wydarzeń realizowanych na terenie naszej gminy, wspominają, że Lelkowo jest takim miejscem, które zapada w pamięć i te wydarzenia, które u nas się odbywają, są zawsze wysoko oceniane i przez długo wspominane bardzo dobrze. Także tradycyjnie wszystkich serdecznie zapraszamy do Lelkowa. Kalendarz wydarzeń kulturalnych będzie na pewno tradycyjnie bogaty, bo będziemy mieli otwarcie remizy, później festyn wakacyjny w Lelkowie, później dożynki gminne. Być może uda się zrealizować kolejną edycję spotkań w Głębocku, Głębock na ukraińską nutę. W związku z czym myślę, że wiele płaszczyzn na spotkania i do fajnych wspomnień, fajnej atmosfery w Lelkowie, jak zawsze przed nami. Także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam i serdecznie pozdrawiam z Lelkowa.
0: A pozdrawiał i zapraszał wójt gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: SK Elbląg News.
0: Dziś w Radiu SK porozmawiamy o tych bliższych i dalszych wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie. Wydarzenia bardzo atrakcyjne, których na pewno nie powinniśmy przegapić. O szczegółach porozmawiamy oczywiście z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka, Andrzejem Pirogiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, tak jak wspomniałam, szykuje się dużo ciekawych, atrakcyjnych imprez i może zaczniemy od wydarzenia, na które czekają najmłodsi.
3: Tak, jak co roku przygotowujemy kolejną edycję Biegu Małego Twardziela. To zawsze cieszyło się od wielu lat wielkim zainteresowaniem. Tak samo było w tym roku. Jak tylko otworzyliśmy zapisy, w ciągu kilku godzin zamknęły się wszystkie miejsca, 350 miejsc, które przygotowaliśmy. No rozeszły się błyskawicznie, ale oczywiście zapraszamy wszystkich do kibicowania. Przygotujemy piękną, ciekawą trasę, będzie na pewno bardzo dużo zabawy, także wszyscy chętni niech przyjdą, niech dopingują naszych małych twardzieli. Zapraszamy 27 czerwca o godzinie 15 na nasze tereny Miejskiego Ośrodka Sportu.
0: Przypomnijmy, co to jest za impreza i kogo tam będziemy mogli podziwiać. Wspomniał Pan 350 młodych twardzieli. 350.
3: 350, tak. Dzieci od 4 lat do 16 lat będą mogły zmierzyć się z naszą trasą. Zawsze jest dużo wody, troszkę błota, troszkę innych przeszkód terenowych, także każdy będzie mógł spróbować się zmierzyć z tą trasą i na pewno się uda ją pokonać. Przy pomocy rodziców, dziadków, wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby przyjść do nas i cieszyć się zabawą.
0: A wiadomo, że to bardzo widowiskowe konkurencje, wiadomo, oczywiście z lat poprzednich.
3: Tak. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych zawodach, zawsze powtarzają, że jest to coś wyjątkowego. No dzisiaj dzieci nie mają szansy, tak jak to by się działo w starych naszych czasach, bawić się troszkę w błocie, troszkę w jakichś takich terenowych przeszkodach, a my to wszystko przygotujemy i będzie można zobaczyć, jak to się odbywało kiedyś.
0: Rozumiem, że to takie zaszczepianie bakcyla sportu i aktywności na świeżym powietrzu wśród najmłodszych.
3: Oczywiście, ale zawsze z tymi najmłodszymi przychodzą i starsi. Przychodzi rodzeństwo, przychodzą rodzice i oni widzą, że te dzieci potrzebują ruchu, a jak jest ruch, to wtedy i głowa lepiej pracuje, także wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc my zapraszamy serdecznie całe rodziny, żeby być z nami, uczestniczyć, dopingować, no i wspomagać małych twardzieli.
0: I to będzie w czerwcu, a jeszcze wcześniej też wydarzeń nie zabraknie.
3: Nie zabraknie. A tutaj wydarzenia piłkarskie. Czekaliśmy ponad 30 lat, żeby znowu zmierzyć się w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. Nasza Zatoka będzie grała z Sokołem Ostróda, także zapraszamy 13 maja o godzinie 18 wszystkich kibiców piłki nożnej, wszystkich miłośników sportu, żeby udać się na Pontaniczną 4 i dopingować nasze piłkarze. Będzie to wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że zdobędziemy nie pierwsze miejsce, ale oczywiście, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Pucharu Wojewódzkiego, Pucharu Polski.
0: A wiadomo, że wsparcie kibiców jest równie ważne jak doświadczenie i przygotowanie kondycyjne piłkarzy.
3: Oczywiście to 12 zawodnik, atmosfera na naszych meczach jest zawsze wspaniała. Kibice dopisują, kibice zawsze wspaniale dopingują, także mam nadzieję, że to będzie nasze zwycięstwo i że z podniesionymi głowami będziemy wracać z Botanicznej 4 13 maja.
0: Trzymamy kciuki oczywiście i już zapraszamy na kolejne wydarzenie piłkarskie, tym razem bardzo szczególne wydarzenie.
3: Bardzo szczególne, związane z pewną bardzo znaną postacią brenieckiej piłki, świętej pamięci Jackiem Ptakiem. Kolejne

0: Memoriał piłkarski będziemy rozgrywać 4 lipca w ramach obchodów Dni Braniewa. To już cykliczna impreza. Tutaj organizatorzy już niedługo przedstawią wszystkie szczegóły, także zapraszamy koniecznie na to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że się będziemy tam widzieć. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej, starzy i młodzi. W poprzednich latach wydarzenie to naprawdę było bardzo pięknie zorganizowane. Było bardzo duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Także już niedługo oczekujcie w mediach społecznościowych informacji o tym wydarzeniu, bo organizatorzy przygotowują wiele niespodzianek.
1: To gra połączona z takim festynem.
0: Tak, to gra połączona z festynem. Spotykają się przyjaciele z boiska, ludzie, którzy wiele lat grali w piłkę zawodowo, profesjonalnie i czysto amatorsko, i oczywiście bardzo wielu przyjaciół świętej pamięci Jacka Ptaka, którzy z wielką ochotą zawsze przyjeżdżają tutaj i upamiętniają jego cześć.
1: Z boiska przeniesiemy się na chwilę na miejski basen Kryty, bo tam rusza kolejna edycja bardzo ciekawej akcji Pływajmy Razem.
0: Oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej miejskiej pływalni. Kolejna edycja Pływajmy Razem. Będziemy przygotowywać wspaniałe medale dla wszystkich uczestników. Do tego zawsze rozlosowujemy jakieś nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy do tego, żeby przychodzić na miejską pływalnię. Oczywiście rodziców i dziadków też, żeby z niej korzystać. Przygotowujemy zawsze wspaniałe atrakcje, więc mam nadzieję, że będziemy się znowu widzieć.
1: Przypomnijmy, na czym polega akcja Pływajmy Razem.
0: Pływajmy Razem to ciąg 3 wydarzeń pływackich. Wystarczy uczestniczyć w 2, zdobyć właściwy czas, a właściwie zmierzyć się ze swoimi możliwościami tylko. I uczestnictwo w 2 edycjach pozwala już otrzymać pamiątkowy medal. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Jedni mogą brać udział i pływać, a drudzy oczywiście mogą kibicować, bo trybuny jak najbardziej czekają i są.
0: Oczywiście zachęcamy do kibicowania, jeśli już nie bezpośrednio do pływania, to do kibicowania, żeby zachęcać tych naszych malutkich pływaków do tego, żeby walczyć ze swoimi możliwościami i ze swoimi czasami i poprawiać te czasy.
1: Z basenu jeszcze przeniesiemy się na boisko, bo tu też nie zabraknie atrakcji, prawda?
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie do tego, żeby skorzystać z naszego boiska do piłki plażowej. Siatki i boisko już jest przygotowane, także można grać. Pogoda się poprawiła na tyle, że na pewno można z przyjemnością będzie się tutaj spotkać z przyjaciółmi i spędzić miło czas. W maju jeszcze odbędzie się finał biegów przełajowych indywidualnych Szkolnego Związku Sportowego, także tak, zapraszamy, żeby przyjść i pokibicować trochę uczestnikom z całego województwa. Wcześniej w kwietniu odbyły się finały zawodów przełajowych drużynowych. Tutaj uczestniczyły nasze zespoły i w finale ogólnopolskim dziewczyny zajęły 4 miejsce, także trzeba im tutaj mocno pogratulować, bo dosłownie obóz przegrały 3 miejsce, także jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o sporty biegowe. Tu działalność naszej sekcji sportowej, lekkoatletycznej, trener Gajowniczek, trenerka Magda Ingielewicz tutaj bardzo mocno pracują nad tym, żeby te wyniki były, także na pewno będą to atrakcyjne działania.
1: Rozmawiamy o wydarzeniach jeszcze tego roku szkolnego, choć już zahaczyliśmy o lipiec, a czy szykujecie się już do sezonu wakacyjnego?
0: Sezon wakacyjny oczywiście przed nami i my jesteśmy przygotowani, będziemy przygotowywać zajęcia razem z Branieckim Centrum Kultury, także zajęcia z naszej strony, czyli zajęcia na basenie, na obiektach naszych sportowych, na salach gimnastycznych, zależnie oczywiście od pogody, i tam na pewno nie zabraknie atrakcji dla naszych małych braniewiaków.
1: A o szczegółach będziemy informować na bieżąco. Tymczasem cały czas zapraszamy do korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie.
0: Dziękujemy, tak, zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie sekcje pracują cały czas, także zapraszamy do tego, żeby korzystać z atrakcji sportowych w Braniewie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, szczęść Boże panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
3: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać

0: Sprawiedliwość, ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wittbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
0: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
0: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
0: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mam na myśli oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem, mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
1: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
0: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
1: Czyli dlatego powstało to muzeum?
0: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
1: Wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
0: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie

0: zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji, czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmińskiej, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: Myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma, i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
0: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza strażaków ochotników w Braniewie, a odwiedzamy strażaków ochotników i rozmawiamy o ciężkiej służbie strażaków ochotników, między innymi dlatego, że 2026 rok to rok jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. O szczegółach rozmawiać będziemy między innymi z prezesem i druhem Jerzym Welk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Który kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną w Braniewie już od
2: 30 lat.
1: Od 30 lat. I tak sobie rozmawiamy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy już i o waszej siedzibie, i o waszej historii, i o kondycji współczesnych ochotników, ale dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych najmłodszych.
2: Tak, o waszych. Nas będą zastępować.
1: A wasza przyszłość to młodzieżowa drużyna pożarnicza przy OSP w Braniewie.
2: Do której przyjmujemy wszystkich chętnych, czy to chłopcy, czy dziewczyny. Od wieku od 10 lat nawet, bo mówiliśmy o 12, ale potem skróciliśmy ten okres, czyli od 10 do 18 młodzieżowa drużyna pożarnicza. Pierwsza taka drużyna u nas powstała w latach 50. 1955-56 rok. To pierwsza drużyna, która tu wtedy powstała, czyli gdzieś około 9-10 lat po powstaniu naszej straży. Wtedy już myślano o tym, że są młodzi ludzie, którzy chcą też się uczyć tego rzemiosła, żeby służyć innym.
1: I rzeczywiście tak to jest, że przekazywane to jest z pokolenia na pokolenie?
2: Tak, bo to przecież tutaj jest dużo strażaków, którzy zaczynali u nas, w tej młodzieżowej drużynie, i przeszli potem na zawodowstwo. Takie przypadki też są. A dużo jest takich, którzy z tej młodzieżowej drużyny zostali u nas, już przeszli do starszej grupy i są u nas w OSP już jako pełnoprawni strażacy.
1: I co robią tacy młodzi ludzie w straży, w OSP? Czym się zajmują?
2: Najpierw przede wszystkim uczą się, tak? Zapoznają się ze sprzętem, uczą się o zasadach postępowania przy różnych zagrożeniach, czy tam ratownictwo medyczne, czy sam sprzęt, jak obsługiwać, ćwiczenia fizyczne, biegi. Są zawody przecież czasem organizowane od czasu do czasu, gdzie drużyny też startują. No i trzeba się tego wszystko nauczyć. Ten cały tor przeszkód to jest taki wymagający, więc też ćwiczą i czasami nawet zajmują całkiem dobre miejsca w tych zawodach powiatowych.
1: Do ilu lat można działać?
2: Do 18 lat, potem jak już ktoś osiąga 18 rok, to pisze do nas prośbę o przeniesienie do grupy starszej. I tak mamy właśnie opiekunach. Tu koleżanka druhna, nasza Angelika Kicmani, która była też w młodzieżowej drużynie i dzisiaj już osiągnęła ten wiek, przeszła do OSP, do starszej grupy, i dzisiaj też zarząd powierzył jej funkcję opiekuna nad tą drużyną.
1: I drużyny działają i nieźle się rozwijają. My teraz na chwilę przejdziemy właśnie, oddamy głos młodzieży, która się przysłuchiwała naszej rozmowie, bo trafiliśmy akurat na spotkanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzień dobry.

0: dobry.
1: Dzień dobry. Ja jestem Franek, jestem dowódcą MTP OSP w Beniewie.
0: A reszta kolegów to członkowie.
1: Tak, tak, tak.
0: To też się przedstawcie.
2: Dzień dobry, jestem Igor, jestem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Beniewie.
0: Od ilu lat?
2: Od 4 lat.
3: Dzień dobry, jestem Marceli Karman, jestem w straży od 4 lat, jestem zastępcą dowódcy.
4: Dzień dobry, jestem Jakub Wojtas, jestem tu od 4 miesięcy i jestem członkiem MDP Braniewo.
0: Jak ci się podoba?
4: Bardzo.
0: A kto cię tutaj namówił do tej działalności?
4: Nikt.
0: Sam przyszedłeś?
4: Tak.
0: A skąd się dowiedziałeś o młodzieżowej drużynie pożarniczej?
4: Z Facebooka.
0: Rozumiem, że chcesz zostać strażakiem.
4: Tak.
0: A jak to jest w twoim przypadku?
5: Kolega mnie namówił, żebym przyszedł właśnie do tej ochotniczej straży pożarnej i bardzo się dobrze w niej czuję.
0: A jak długo tu jesteś?
5: 2 miesiące.
0: O, proszę bardzo, jeszcze nam się przedstaw.
5: Janek Gutowski.
0: A do której klasy chodzisz?
5: 3C.
0: A w jakiej szkole?
5: Imienia Jana Pawła II, 6.
0: I jak ci się tutaj podoba?
5: Bardzo.
0: Co już robiłeś?
5: Na przykład rozwijaliśmy węże, udzieliliśmy pierwszą pomoc i takie tam rzeczy.
0: Chciałbyś być w przyszłości strażakiem?
5: Tak.
0: A masz w rodzinie strażaków?
5: No.
0: A, to rozumiem już teraz. W młodzieżowej drużynie pożarniczej są również dziewczyny. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Sidorko.
0: I kiedy trafiłaś do ochotniczej straży pożarnej?
6: Trafiłam tu już prawie 7 lat temu.
0: O, proszę bardzo, to rozumiem, że ci się podoba.
6: Jak widać.
0: I co dziewczynę przyciągnęło do tej formacji?
6: Ze względów rodzinnych oraz takiego zawsze zainteresowania służbami mundurowymi.
0: I tak wyszło.
6: I tak trafiłam tutaj.
0: Może teraz wrócimy do dowódcy waszej drużyny. Co robicie tak na co dzień w waszej drużynie? Czym się zajmujecie?
1: No na co dzień zajmujemy się, tak jak tutaj już wcześniej kolega powiedział, rozwijaniem węży, pierwszą pomocą. Uczymy się też komunikować. No i to...
0: Czyli poznajecie podstawy strażackiego rzemiosła.
1: Tak, tak.
0: I jak? Czy to jest trudne? Czy to się wam podoba? Jak to wam wychodzi?
2: No to zależy. Zazwyczaj dla młodych członków, no to czasami, jak to się mówi, początki bywają ciężkie, ale później idzie z górki.
0: A ty dlaczego wstąpiłeś do tej drużyny?
2: Ponieważ już tak mniej więcej od 4 roku życia zacząłem tak ze strażą iść i zobaczyłem pewnego dnia, że tutaj nasi członkowie MDP rozbijają węże i tak jakoś zapisałem się.
0: I zostałeś?
2: Zostałem.
0: Strażak to brzmi dumnie, prawda?
7: Dokładnie.
0: Chciałbyś być też w przyszłości strażakiem?
7: Tak.
0: Ty masz korzenie takie strażackie jakieś w rodzinie? Masz?
7: Mój tata kiedyś był w OSP.
0: No proszę bardzo, i kontynuujesz teraz swoje tradycje.
7: Tak. No i też tutaj kolega Igor mnie wciągnął do tego też.
0: I nie żałujesz decyzji?
7: Nie.
8: Trzeba powiedzieć, że Igor jest takim zapalonym, że jak każdy wyjazd, każdy alarm, to on już stoi z aparatem, robi zdjęcia i wkłada potem to na Facebooka i pokazuje nam w grupach, że on jest tak zafascynowany tym strażactwem, że nie ma rzeczy wyjazdu nawet, jeżeli on tego nie sfotografuje.
0: Proszę bardzo, czyli taka miłość, rzeczywiście mówi się, była chyba taka książka, jak Wojtek chciał zostać strażakiem.
8: Tak była, tak, tak, tak, młodych lat czytałem to.
0: Taka drużyna, młodzieżowa drużyna pożarnicza istnieje nie tylko przy OSP w Braniewie. Takie drużyny działają prawie przy każdej jednostce, prawda?
8: W powiecie jest w tej chwili chyba 5 czy 6 takich drużyn młodzieżowych w różnych jednostkach.
0: To bardzo ważne, żeby mieć tych młodych ludzi przy sobie.
8: No, przede wszystkim po to, żeby ci młodzi ludzie, jeżeli już mają to zainteresowanie, żeby przyjrzeli się z bliska, jak to wygląda, na czym to polega, ile trzeba w to włożyć wysiłku, ile umiejętności i ile samozaparcia, żeby kiedy trzeba, kiedy jest alarm, kiedy trzeba jest sygnał, żeby przelecieć i ruszać na pomoc innym.
0: Czyli najpierw młodzieżowa drużyna pożarnicza, później dorosły strażak OSP, a później być może zawodowy strażak.
8: Tak, wszystko jest możliwe. Takie przypadki właśnie u nas są, że nawet tu w tej naszej komendzie powiatowej, tej jednostce, też są ludzie, którzy u nas zaczynali swoją przygodę ze strażactwem.
0: Czyli to jest najszybsza i najprostsza droga do tego, żeby się sprawdzić.
8: No, jak ktoś ma tego bakcyla, to połknie i tak ma zamiłowanie do tego rzemiosła, no to jest dobra droga.
0: W każdej chwili można się do was przyłączyć, do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
8: No, wszyscy, co chętni są, na razie nikomu nie odmawiamy, chyba że sam zrezygnuję, bo czasami tak bywa, że przychodzi po paru miesiącach, czasami coś mu się tam nie spodoba, albo dojdzie do wniosku, że to właściwie

0: za ciężko, za trudno, trzeba pewne obowiązki mieć i rezygnują, ale to...
1: Nie ma problemu, no, każdy może.
0: No, zawsze jakaś frekwencja, jakaś lokacja jest, no ale mamy w tej chwili 22 osoby chyba w młodzieżowej drużynie.
1: Zatem zapraszamy, jeżeli są chętni.
0: Jest więcej dziewczyn niż chłopów.
1: O, proszę bardzo. No. Do munduru, za mundurem panny sznurem, a tutaj do munduru panny.
0: Tak.
1: Zatem zapraszamy. OSP Braniewo przyjmuje nawet najmłodszych. Od 10 roku życia.
0: W tej chwili od 10. Nawet ten najmłodszy to jeszcze nie ma 10 lat i jest, że tak powiem, w takim okresie kandydackim. No i jeżeli chce i ma potrzebę taką i widzi, że tu się może spełnić jego oczekiwania i jego zamiłowania, proszę bardzo, umożliwimy. No, potem dopiero formalnie, jak już przejdzie, osiągnie ten wiek, bo tak mamy w statucie od 10 lat, no to przyjmiemy go już jako normalnego członka. Dzisiaj jest kandydatem.
1: A dlaczego warto zostać strażakiem?
0: No to wszystko jest w zależności od tego, czy naprawdę ktoś ma tą chęć taką do służenia innym. To jest podstawowa sprawa, bo nic na przymus, nie? Nikogo się nie zmusza. Kiedy ktoś poczuje potrzebę, żeby być i pomagać ludziom, czuje się w tym dobrze, no to proszę bardzo, zachęcamy.
1: A zachęcał Jerzy Welke, prezes OSP w Braniewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: Dziękujemy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni. Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
4: Przede wszystkim jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej uroczystości, w dniu dzisiejszym. Ja pozwolę sobie na odrobinę prywaty, ponieważ ponad 30 lat temu rozpoczynałem pracę w Poczcie Polskiej w Gdyni. I również piastowałem stanowisko naczelnika Urzędu Pocztowego Gdynia 1, najważniejszej placówki pocztowej na ulicy 10 lutego. W Gdyni urodziły się moje dzieci, mieszkałem na Dąbrowie, mieszkałem na Karwinach, też trochę w Redłowie. Szanowni Państwo, filatelistyka to taka dziedzina, taki obszar działalności Poczty Polskiej, który jest obszarem najpiękniejszym. Filatelistów jest kilkanaście tysięcy co najmniej, jeżeli chodzi o nasz kraj. Natomiast Poczta Polska jako operator wyznaczony realizuje tę działalność filatelistyczną, eksponując najważniejsze wydarzenia, najważniejsze jubileusze, które w danym roku dotyczą naszego kraju. Takich emisji, znaczków okolicznościowych, ale całych projektów filatelistycznych jest od 30 do 40 w danym roku. I nie mogło zabraknąć Poczty Polskiej, również jeżeli chodzi o podkreślenie jubileuszu wspaniałego miasta, stulecia Gdyni. Jeżeli chodzi o ten projekt, on był realizowany we współpracy ściśle z Urzędem Miasta Gdyni. Jest to pewna spójność łącząca identyfikację wizualną z dziedzictwem miasta. Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat. Poza znaczkiem, oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Tym dniem będzie 7 maja. Ta grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu, czyli First Day Cover, ona została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i tworzą dialog między przyszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą. Również do emisji są tutaj dodatkowo też pojawią się kartki okolicznościowe, kartki maksimum i one będą do sprzedaży w dostępie razem z walorami filatelistycznymi. Ten znaczek został wydany w nakładzie 76 tysięcy. Te znaczki będą dostępne w najważniejszych placówkach pocztowych w całym kraju. Oczywiście również z punktu widzenia gdynian w Urzędzie Pocztowym i mniej bliskiej placówce, czyli Urzędzie Pocztowym Gdynia 1. Bo filatelistyka otwiera się na wielkie wydarzenia, jubileusze, ale powinna docierać do jak najszerszego grona użytkowników.

0: wizualizacją i z właściwym przekazem. Tak właśnie się stanie w przypadku tego znaczka. Ja chciałbym również poprosić o to, żeby powstała Agnieszka Sącewicz. Agnieszka przyjechała do nas z Warszawy, jest naszą projektantką, osobą, która zaprojektowała znaczek i chcę też podkreślić, że jest to osoba z licznymi nagrodami międzynarodowymi, jeżeli chodzi o projekty znaczków, od 20 lat pracująca dla Poczty Polskiej i też dla naszego kraju. Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania organizatorów. Piknik rodzinny, połączony z rywalizacją sportową, to wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie. Informacja turystyczna na wodzie. Punkt informacji turystycznej w Ratuszu Staromiejskim działa od weekendu. W środę rusza sezonowy punkt w Bramie Targowej oraz nowość. Punkt informacji zlokalizowany na statku Janta, który cumuje na wysokości muzeum. Miał być wspólny dom w Australii. Skończyło się stratą ponad 35 tysięcy. Taką kwotę w ciągu roku oszust wyłudził od 39-latki z Braniewa. Poznali się przez internet i kontaktowali przez komunikator. Oszust snuł wizję wspólnej przyszłości i systematycznie wyłudzał pieniądze od zakochanej kobiety.
2: SK Elbląg News.
3: Zawodnik z Elbląga ze srebrem. W Gostyniu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w boksie olimpijskim. Podczas nich świetnie zaprezentował się zawodnik z Elbląga Hubert Banasik, który w barwach UKS kontra Elbląg zdobył tytuł wicemistrzowski w kategorii do 60 lat. Hubert dzisiaj w studio Eski. Hubert, opowiedz mi, jakie to były zawody i jak twoje walki wyglądały?
4: To były Mistrzostwa Polski Młodzików. Moje walki przebiegły, wydaje mi się, dobrze. Choć mogą być oczywiście lepiej. Trzy walki wygrałem, ostatnio w finale przegrałem niestety. Trudno, mam nadzieję, że będzie lepiej następnym razem.
3: A ta walka finałowa, przegrałeś na punkty, czy...?
4: Tak, na punkty, niestety.
3: A z kim walczyłeś? To jest standardowe pytanie, na które bardzo często zawodnicy mówią: nie pamiętam, z kim walczyłem.
4: No właśnie, nie pamiętam, no.
3: Powiedz mi, Hubert, jak wyglądały twoje przygotowania do tych mistrzostw?
4: No ogólnie to się przygotowywałem na kickboxingu, bo trenuję kickboxing ogólnie, ale przyszedłem na boks sobie popróbować, bo strasznie chciałem spróbować tego boksu i trener z kontry wziął mnie na mistrzostwa Polski, za co bardzo dziękuję, i spróbowałem swoich sił.
3: Jak wyszło?
4: No, wydaje mi się, że dobrze, ale mogło być oczywiście lepiej.
3: Powiedz mi, jest różnica między boksem a kickboxingiem? Na ringu?
4: Jest, oczywiście, że jest, bardzo.
3: Zawsze jak przychodzi jakiś zawodnik kickboxingowy do nas, który właśnie trenuje także boks i walczy na ringu tylko w formule bokserskiej, mówi, że czasami jest trudno, bo ten odruch czasami się pojawia i wtedy jest ten problem.
4: Tak, bo to jest totalnie inna pozycja, bo w boksie jest taka trochę bardziej szersza, a w kickboxingu trzeba też więcej nóg używać takich rzeczy i to jest po prostu ciężkie, nie?
3: Powiedz, ile masz lat?
4: 14.
3: 14 lat, więc jesteś uczniem. Jak łączysz trening i sport z nauką w szkole?
4: No ogólnie to jest takie ciężkie, bo dla mnie sport jest najważniejszy. Szkoła jest u mnie tak trochę ciężej idzie niż sport oczywiście, ale jakoś sobie radzę.
3: Ale powiedz, pomaga ten sport ci właśnie może, jak nie wiem, jakoś się zmotywować, zebrać siły do nauki?
4: Czy motywuje mnie do nauki? No nie powiedziałbym, bo nauka to nie chce mi się niestety, ale no jakoś sport idzie.
3: A jak twoi rówieśnicy odbierają ten twój sukces?
4: Są bardzo szczęśliwi, co mnie bardzo mnie uszczęśliwia.
3: A jesteś taki wzorem dla nich, że na przykład jesteś koledzy, mówią: ty, świetnie ci wyszło, ja też chcę trenować.
4: Nie, niestety jeszcze tak nie usłyszałem, choć miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie.
3: Słuchaj, jesteś wicemistrzem Polski w kategorii do 60 kg, a więc to jest jakiś prestiż już, na pewno niemały, więc może taka sytuacja się zdarzyć, to wkrótce, tak sądzę.
4: No miejmy nadzieję.
3: Słuchaj, jak wyglądają twoje treningi te bokserskie?
4: Przychodzę 5 razy w tygodniu przychodziłem. No ciężko trenowałem, robiłem wszystko, co się da. Tak naprawdę, no.
3: I zamierzasz łączyć swoją przyszłą karierę z boksem, czy raczej z kickboxingiem?
4: Raczej z boksem, ale to jest jeszcze takie... nie wiadomo.
3: Na pewno twoim wsparciem sporym był dla ciebie trener, ale chyba nie tylko on.
4: Tak, moim wsparciem dla mnie byli bardzo rodzice, brat. No, bardzo im dziękuję wszystkim, którzy byli obok mnie. Trenerowi Krzysztofowi Stemplewskiemu bardzo dziękuję i trenerowi Piotrowi Lichocińskiemu. Dziękuję im za te wsparcie, za to, że mnie przygotowywują, za motywację i wszystko, co prowadzi to do tych osiągnięć.
3: Oby było ich więcej. I w studio Eski jest także trener młodego elbląskiego boksera, Krzysztof Stemplewski z UKS Kontry. Panie Krzysztofie, załóżmy, że nie ma tutaj Huberta z nami, jak pan ocenia jego postępy?

0: jego sprawność fizyczną i jego możliwości.
1: No Huberta przyprowadził jego trener, Piotr Lichociński, poprosił mnie o ciał stójkę, po prostu im poprawić i na szparingi do nas. Jak ja zobaczyłem tego chłopca, zresztą nie tylko jego, bo jego brata, mają duży potencjał w boksie. I tak spytałem się właśnie trenera, czy nie mógłbym popracować nad jego stójką, bo prawdopodobnie w boksie by też mógł osiągać duże wyniki. No i niemało brakowało, byśmy osiągnęli ten sukces, czyli ten mistrzostwo. Udało nam się srebro, no bo Huber zaczął dosyć późno boksersko, bo musiał łączyć i boks, i kickboxing. Do mnie przychodził około 2 miesięcy, także przez 2 miesiące i tak udało się go naprostować, nastawić, ale wszyscy zauważyli, że potencjał jest przeogromny, bo nawet chcieli go na obóz wziąć przed mistrzostwami Europy, które odbędą się 1 czerwca. Także no, na razie jeszcze żeśmy zrezygnowali z tego obozu, bo uważam, że powinien, jeżeli by chciał już tą boksersko trochę bardziej się poprawić, będzie częściej przychodził, to na pewno no, pójdzie w dobrym kierunku. Jest to młody chłopak, szybko, tak jak my to mówimy, łyka tego boksu, bo i tak zdąży przez ciągu 2 miesięcy poprawić tą stójkę na tyle, żeby zdobyć te wicemistrzostwo. Wygrał 3 walki i to też z rozstawionymi zawodnikami. W sumie pojechał, nikt nie wierzył, że on tam jak przyjeżdżając miał dopiero 2 walki bokserskie, to nikt się śmiał, każdy myślał, tak, no, jakaś druga nowa książeczka. Okazało się, że no, trenerzy zobaczyli z kadry i no, kiwali głową, że jednak jest potencjał niesamowity, a wybór należy do niego, jest to młody chłopiec, jeszcze wszystko przed nim, może na piłkę mu pójdzie nożną, może na siatkówkę, nie wiadomo co przed tym chłopakiem, ale potencjał ma niesamowity.
0: Będąc jego ludzie, bo tak często jest właśnie, że ktoś zaczyna w jakimś jednym sporcie, potem się przerzuca na drugi, ale tutaj myślę, że chyba jednak pójdzie w te sporty walki.
1: Myślę, że tak, że on jest do tego stworzony, tym bardziej, że ma podkład taki, że jego tata też trenował kickboxing, jego brat trenuje, też tam osiągają wyniki, on jest aktualnie mistrzem Polski w kickboxingu, jego brat jest wicemistrzem sprzed miesiąca,

Taki, że jego tata też trenował kickboxing, jego brat trenuje, też tam osiągają wyniki. On jest aktualnie mistrzem Polski w kickboxingu, jego brat jest wicemistrzem sprzed miesiąca.

0: Będzie jego przestawić, będzie gorzej, a Huberta przestawić będzie na pewno dużo łatwiej w przyszłym roku, jeżeli by chciał, a prawdopodobnie w Elblągu będzie Olimpiada Młodzieży. Celujemy w złoto, zobaczymy, jeżeli będzie chciał trenować boks.
1: To w przyszłym roku, ale już wcześniej jest szansa zobaczyć go 7 czerwca podczas 5. Memoriału Bokserskiego Puchar Wiesława Budzińskiego, bo taki właśnie organizujecie.
0: Tak, chcieliśmy zrobić coś dla dzieci, a że 1 czerwiec był zajęty, bo akurat odbywa się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, więc znaleźliśmy drugi tydzień, następny tydzień i organizujemy dla zawodników kontry Elbląg, bo chcemy, żeby generalnie wszyscy wystąpili z naszego klubu. Jest ich coraz więcej, tych zawodników, i dobierzemy do nich z innych ościennych klubów, z Pomorskiego Okręgu, z naszego Warmińsko-Mazurskiego, także Huber też na pewno wystąpi w tym Elblągu, pokazać się elbląskiej publiczności. Aczkolwiek mam problem z ściągnięciem mu zawodnika, bo nikt nie chce do niego, Huber bije bardzo mocno i nie chce nikt do niego przyjechać, no ale będę robił wszystko, będę się starał, żeby ktoś tam, kogoś tam z Polski dla niego ściągnąć, żeby mógł się pokazać.
1: Hubert, jak ty szykuje się do tego memoriału?
2: No jak do każdych zawodów, będę się szykował jak najlepiej.
1: Słuchaj, może trochę powinieneś się lżej bić, żebyś miał partnera jakiegoś do tego sparingu.
2: No nie wiem, taki to jest sport, będę bił jak najmocniej, żeby znokautować.
1: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzie ten memoriał się odbędzie?
0: Robimy to na hali Atletikonu, tam gdzie trenujemy, jest to kameralna mała hala, nie chcieliśmy na dłużej, na większej, bo tam ci ludzie giną, a jakoś tak ostatnio robiliśmy też 20-lecie na tej małej hali, sprawdziło się i powtórzymy. Także robimy na małej hali, na Agricoli 8.
1: 7 czerwca warto wybrać się do Atletikonu od 14 do 17 ten memoriał, a jeżeli ktoś chciałby pójść w ślady Huberta, jakaś młody narybek, młoda krew, to może do was się zgłaszać?
0: Tak, jak najbardziej, codziennie prowadzimy treningi na godzinę 16 na tej samej hali, także zapraszamy wszystkich, tych dzieci jest troszeczkę dużo, dosyć dużo, jest parę, jest kilka dziewcząt młodziutkich, także zapraszamy serdecznie.
1: Kochani, uprawiajcie sport, bo warto, a zwłaszcza sporty walki, które uczą hartu ducha. A więc informacje o klubie UKS kontra Elbląg i o nadchodzącym memoriale gdzie znaleźć?
0: No na pewno będziemy gdzieś w internecie ogłaszać się, na pewno będzie w prasie, także będzie o tym głośno. Będą plakaty.
1: Także szukajcie 7 czerwca memoriał, 5 memoriał bokserski o Puchar Wiesława Budzińskiego w hali Atletikona. Dzisiaj w naszym studiu gościli Krzysztof Stemplewski z UKS kontra Elbląg i młody narybek, wicemistrz Polski w kategorii do 60 lat, Hubert Banasik. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: SK Elbląg.
1: Od 8 do 15 maja odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W Elblągu będzie miał miejsce nieco dłużej. W studiu jest Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej. Pani Olu, jak zwykle dużo atrakcji przygotowujecie na te kilka dni w mieście, w waszych filiach. Generalnie będzie się działo. Co przygotowaliście?
4: Jasne, przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji. Zresztą jak zwykle i jak co roku, bo Tydzień Bibliotek to jest taka też okazja, żeby troszeczkę więcej o roli bibliotek, w ogóle o tym, co ta biblioteka robi z nami, co te książki robią z nami i jakie znaczenie ma w tych różnych społecznościach, w których się znajdują biblioteki. Biblioteka jako miejsce, przede wszystkim jako miejsce spotkań. Biblioteka otwierasz, odkrywasz, fajne hasło, no bo tak, biblioteka odkrywa dużo możliwości, książki otwierają dużo możliwości, możemy otwierać wiele książek, wiele się z nich dowiadywać, jakby też powielać trochę nasze życia, uczyć się z nich. Tak, to jest jakby no, całe spektrum tego, co te hasło może znaczyć dla każdego z osobna. No tak, u nas 8-15 maja to są obchody Tygodnia Bibliotek. Odbywała się ten Tydzień Bibliotek w bibliotekach oczywiście w całej Polsce, ale my nawet postanowiliśmy ten Tydzień Bibliotek przedłużyć dla Państwa o jeszcze weekend, czyli do 17 maja się u nas ten Tydzień Bibliotek będzie odbywał, a przygotowaliśmy oczywiście szereg różnorodnych atrakcji dla osób dosłownie w każdym wieku, bo i będą i spotkania autorskie, będą warsztaty i dla dzieci, i dla rodzin, i dla osób starszych. Będą również spotkania, dyskuszki i no jak zwykle, to już też jest tradycja, podczas Tygodnia Bibliotek właśnie w ten przedłużony weekend odbędzie się pierwszy w tym roku kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru, czyli wydarzenie, na które elblążanie i nie tylko bardzo czekają.
1: Czekają, a sam się wybieram, jak co roku być może upoluję tam coś fajnego, co wycofaliście ze swoich zbiorów.
4: Jak zwykle będzie to taki trochę miszmasz, w tym przypadku nie możemy powiedzieć dokładnie, jakiej literatury będzie więcej, jak zwykle.

0: literatura piękna dla dzieci i dla młodzieży oraz dla dorosłych, ale też sporo literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy. W sobotę i w niedzielę książki w trakcie kiermaszu będą dokładane, więc jakby zachęcamy, żeby sobie przyjść na ten kiermasz i w sobotę, i w niedzielę. Myślę, że każdy znajdzie coś na tym kiermaszu dla siebie. Książki będą w cenie 3 zł od jednego egzemplarza.
1: A ten kiermasz 16 i 17 maja w Bibliotece przy Świętego Ducha od 10 do 15 w sobotę i od 11 do 15 w niedzielę. Ten kiermasz na koniec tygodnia bibliotek, a może więcej szczegółów na temat tego, co w trakcie?
0: Kiermasz to drugi weekend, ale już w ten nadchodzący weekend, 8-9 maja, odbędzie się bardzo dużo atrakcji i będą to przeróżne warsztaty ilustratorskie dla dzieci, rozwoju osobistego dla osób dorosłych, czy też warsztaty ogrodnicze dla rodzin, ale to nie wszystko, bo już na przykład w piątek 8 odbędzie się gra terenowa Zabytki Kultury i Natury i tutaj wezmą udział w tej grze uczniowie ze szkół podstawowych, ale w nadchodzącym tygodniu również dwa spotkania autorskie. Pierwsze z nich to będzie spotkanie z Przemysławem Borkowskim. To jest osoba zapewne znana między innymi również z kabaretu Moralnego Niepokoju, ale jest to również autor bardzo poczytnych, naprawdę bardzo dobrych powieści kryminalnych i thrillerów grozy. I to spotkanie odbędzie się w środę 13 maja w filii przy ulicy Słonecznej. I przy tej samej ulicy, w tej samej filii, 16 maja w sobotę, odbędzie się spotkanie autorskie dla dzieci i to będzie smocze spotkanie z Pawłem Gołuchem. On jest właśnie autorem takiej smoczej serii książek pisanych wierszem. To jest bardzo fajny autor. Również 8 maja bardzo fajna propozycja dla dzieciaków. To będzie taki baśniowy stand-up, bo zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że takie spotkanie stand-upowe to raczej dla dorosłych, a tutaj odbędzie się właśnie w takiej formule dla dzieci od lat 5, oczywiście z rodzicami czy opiekunami, spotkanie z Mateuszem Świstakiem. On jest autorem takiego projektu Baśnie na warsztacie i właśnie w sposób zupełnie taki niestandardowy potrafi w ogóle o baśniach opowiadać. Jest świetnym człowiekiem, który umie te baśnie przetwarzać w taki niesamowity sposób i myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja, ten baśniowy stand-up. Ale oczywiście nie może zabraknąć podczas tygodnia bibliotek spotkań dyskusyjnych klubów książki. Te kluby dyskusyjne w ostatnich miesiącach w ogóle nam się bardzo rozmnożyły, tak? Właściwie mogę powiedzieć, że one rozkwitają na wiosnę, dlatego że praktycznie w każdej naszej filii czy w Bibliotece Głównej działa przynajmniej jeden dyskusyjny klub książki i to są spotkania zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Mamy też klub książki kryminalnej, mamy klub książki dla smyka, czyli dla tych najmniejszych dzieciaków. No cóż, wystarczy wejść sobie na stronę internetową Biblioteki Elbląskiej www.bibliotekaelblaska.pl i tam te wszystkie szczegóły i wszystkie daty tych różnych spotkań można sobie oczywiście sprawdzić.
1: A jest tego sporo, więc będzie to sprawdzać. Jeżeli was zaintrygowało któreś ze spotkań, to tam wszelkie szczegóły. Aleksandra Buła z Biblioteki Elbląskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam do biblioteki.
2: A ustawcie może ten trójkąt i zaczniemy od podziału, czyli zaczniemy od kanonu.
3: Schodzimy w dół.
2: 5, 6, 7 i raz, 2, 3.
4: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza na treningu młodych tancerzy, generalnie tańca nowoczesnego. To młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotik. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
5: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. To w Braniewie mamy 3 grupy. 2 grupy są to już przygotowane grupy do wyjazdu na mistrzowskie turnieje. W kategorii do 11 lat mamy grupę Mini Dance Team. Jest to 27-osobowa grupa, która tańczy hip-hop. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
4: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale

0: też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
1: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii. Natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
0: Rozumiem, że to coś ważnego.
1: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
0: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I wy przymierzacie się do takich występów.
1: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
0: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
1: Tak, układy skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
0: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
0: Co tańczycie?
3: Hip-hop.
0: A dlaczego tańczycie?
3: Nasza pasja to jest.
0: Kto cię namówił do tego? Jak tu trafiłaś?
2: Trafiłam poznając to się, bo ona mi opowiedziała o tańcach.
0: I co, fajnie ci tutaj jest?
2: Podoba mi się, to jedna z moich ulubionych pasji.
0: A jak dużo czasu spędzacie na treningach?
3: Tak z godziny, czasami godzinę 15.
0: Dziennie?
3: Nie, w środę i piątki.
0: A co trzeba robić, żeby tak dobrze tańczyć jak wy?
2: Trzeba mieć bardzo dużo treningu i dobrze słuchać.
0: No to teraz mi jeszcze opowiedzcie, dlaczego wy tańczycie, co wam daje taniec?
2: Mi taniec daje bardzo dużo energii.
3: Radości.
2: Szczęścia.
4: Dużo szczęścia.
2: I też w tańcu poznałam nowe osoby.
5: Jest przyjemnie i fajnie.
0: A jak tutaj trafiłaś na te zajęcia?
5: Iga mi opowiadała, jak tu jest fajnie i przyszłam.
0: Potwierdziło się to?
5: Tak.
0: Wiem, że przygotowujecie się teraz do bardzo ważnych zawodów. Co to będzie?
5: Mistrzostwa Świata w Kopenhadze.
0: Rozumiem, że chciałybyście tam jechać?
5: Tak.
0: Ale do takich zawodów trzeba ostro potrenować, co?
5: Tak.
0: I co tam zaprezentujecie?
5: Nasz taniec, choreografię.
0: Macie to wszystko wystukane?

0: Te, którzy wspierają swoje pociechy duchowo i finansowo. I właśnie o tych finansach chciałam porozmawiać, ponieważ zwróciliście się, zorganizowaliście publiczne zbiórki, w których prosicie o wsparcie wyjazdu na mistrzostwa swoich dzieci. Dlaczego zmuszone byłyście zorganizować te zbiórki?
1: To są bardzo duże koszty. Jedziemy prawie na tydzień czasu. 21 maja bierzemy udział w Mistrzostwach Europy w Kalkar w Niemczech. Natomiast 24 maja bierzemy udział w World of Dance w Berlinie. To są bardzo duże koszty zarówno transportu, biletów, wejściówek, noclegów, jak i wyżywienia.
0: I nie każdego stać na pokrycie.
1: Tym bardziej, że w naszej drużynie tańczą rodzeństwa, czyli no, jak jeszcze jest jedno dziecko, to tak wiadomo, a tutaj są siostry, jest siostra z bratem. To jest duży koszt dla rodziców.
0: Kto wymyślił tą akcję? Kto postanowił zwrócić się do mieszkańców?
1: To podjęliśmy wspólnie decyzję, wszyscy rodzice, żeby zorganizować licytację, pozyskać od naszych lokalnych tutaj przedsiębiorców, makijażystek, kosmetologów, fryzjerów, bony, które licytujemy i cały dochód z tych licytacji będzie wspierał nasz wyjazd. Do tego jest oczywiście uruchomiona zrzutka, do wpłat serdecznie zapraszamy.
0: Gdzie Was szukać?
1: Na zrzutka.pl można wejść przez profil Dance Team Braniewo i tam można zobaczyć, jest link udostępniony, gdzie jest zrzutka.
0: I można wspierać. Powiedzcie, bo wspomniałam na początku, że wspieracie swoich tancerzy, swoje dzieciaki finansowo i duchowo także. To duchowe wsparcie jest bardzo ważne. Powiedzcie, jak ważny jest taniec dla waszych dzieci? Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
2: No wiadomo, tańcem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec w domu, gdzie mogą tańczą, idziemy na zakupy, tańczą, na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
0: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
2: Tak, dokładnie tak jest.
0: Wy tańczycie?
2: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
0: U pani kto tańczy?
3: Córka.
0: Ile tańczy lat?
3: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
0: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani córkę.
3: Tak, oczywiście wspieramy ja z mężem, kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
0: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
3: No, oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie, w wielkim świecie.
0: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
4: Mistrzostwa Europy w Niemczech i świata w Wielkiej Brytanii.
0: I jakie to ma dla Was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
4: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
0: Czujecie się dobrze przygotowane?
5: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
0: Macie jeszcze trochę czasu, dużo ćwiczycie?
5: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
0: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie, na przykład ty?
4: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
5: Ja od około 8-9 coś takiego, właśnie była jeszcze gimnastyka, jakieś trampoliny, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
0: To niezłe doświadczenia tutaj.
4: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
6: Ja gdy miałam 8 lat zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
0: No i czym ten hip-hop do Was przemawia?
6: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko, lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie. Czujemy się dobrze, gdy tańczymy.
5: No i robimy to.
4: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
0: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
7: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też

0: To jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na TikTok, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać coś, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
1: Na pewno daje mi dużo radości i mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
2: To emocjonalny utwór łączący elementy alt-popu, R&B i melodyjnego emo-rapu. Ukazał się nowy, piąty już singiel młodego artysty z Malborka, Noah. Utwór Teraz. Zapraszam na rozmowę z Noah.
3: Cześć, mam na imię Noah, jestem młodym artystą z Malborka. Robię muzykę, piszę piosenki, to jest w sumie to samo. Koncertuję.
4: Noah, masz dopiero 15 lat, a już tworzysz w kilku gatunkach. Jak wygląda twój proces tworzenia muzyki?
3: Zawsze zaczyna się pisanie u mnie od emocji, od chęci napisania tej piosenki, od jakiejś sytuacji, o której chcę opowiedzieć i właśnie przez to, że używam muzyki jako takie coś, przez co mówię do ludzi, wyrażam swoje emocje przez muzykę, to zaczynam poprzez tą chęć, poprzez te emocje pisać, a jeżeli już o sam proces w sobie, no to zaczynam od bitu, później piszę tekst, melodię i w sumie tak idzie.
4: W twojej muzyce czuć dużo emocji. Dlaczego właśnie w piosenkach łatwiej ci powiedzieć to, czego nie mówisz wprost?
3: Łatwiej mi jest powiedzieć to, czego nie chcę powiedzieć wprost w piosenkach, bo jest to taki świat. Można sobie wtedy zacząć mówić o wszystkim tak naprawdę, bo najważniejszy jest według mnie przekaz w piosenkach, chociaż można też zrobić sobie takie bez przekazu. Nikomu nie zabrania, nie zabraniam nikomu nie robić właśnie bez przekazu piosenek, ale fajny jest przekaz w piosenkach, jak coś stoi za tym i uważam, że łatwiej jest przez piosenki powiedzieć coś, bo wtedy też chciałem powiedzieć, że nie ma hejtu, ale jest hejt. No ale nie wiem, po prostu jest to jakoś łatwiejsze, bo jest to taki inny świat, jak tworzysz muzykę według mnie.
4: A jak radzisz sobie ze stresem przed występami? I co czujesz w momencie, kiedy wychodzisz na scenę?
3: Jak sobie radzę ze stresem? Nie radzę sobie. Zawsze się stresuję mega przed występem. Chyba nie miałem jeszcze występu, przed którym się nie stresowałem. Ale na przykład jak grałem na dniach Malborka, czyli mojego miasta, to przed występem wziąłem 4 tabletki na uspokojenie. Pamiętam, byłem tak zestresowany. Ale to jest już później z górki, jak się wyjdzie na scenę, naprawdę. Na początku się stresujesz, a już później wszystko zlatuje.
4: Twój nowy singiel jest w klimacie R&B. Co zainspirowało cię do wejścia w ten gatunek i jak różni się on od twoich wcześniejszych utworów?
3: Co mnie zainspirowało do napisania piosenki R&B? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że właśnie to, że się otworzyłem na inną muzykę niż tylko pop, bo na przykład rok temu, jak pisałem moją pierwszą piosenkę, którą wypuściłem, czyli List Miłosny, to słuchałem tylko popu i tam nie za bardzo wchodziłem w różne gatunki inne, ale ogólnie słuchałem innych rzeczy, ale się trzymałem tego popu. A teraz właśnie przez ten rok zacząłem słuchać R&B, hip-hopu, różnej muzyki zacząłem słuchać, dodałem pełno piosenek do moich playlist i mi się wydaje, że właśnie przez to, że więcej tej muzyki słuchałem, i różnej muzyki słuchałem, to że przez to zacząłem właśnie robić inną muzykę niż dotychczas i ta piosenka się różni właśnie tym, że nie jest pop za bardzo, jest R&B, ale też jest o innej tematyce, bo jest o odległości w miłości, o tym, że kogoś nie ma, że ktoś jest daleko od ciebie, chyba dobrze powiedziałem.
4: Czy ten singiel to zapowiedź większego projektu? Możemy spodziewać się epki, albumu, albo kolejnych utworów w podobnym klimacie jakoś w najbliższych miesiącach?
3: Jest to raczej... Nie wiem w sumie, czy będę robił R&B piosenki. Może się zdarzy jeszcze jakaś, ale bardziej właśnie chcę iść w ten hip-hop teraz. I jest to taka zapowiedź, w sumie można powiedzieć. Epki właśnie. Planujemy teraz wypuścić letniaczek. Po tym właśnie utworze. Będzie taki letniaczek, będzie super. Później planujemy właśnie jeszcze w tym roku wypuścić epkę, na której będą w ogóle utwory, których nie słyszeliście nigdy, w których nie grałem. Będą po prostu kompletnie nowe utwory. Będzie zmiana w pełni tego, gdzie chcę iść, w jakim kierunku. Po prostu jestem mega zajarany tym, więc no, oczekujcie. Sprawdzajcie moje social media. Tam Noah Zakutow, Noah i inne takie, Instagram, TikTok, wszędzie jestem. Więc oczekujcie, będzie więcej informacji na ten temat. To na tyle ode mnie. Bye!
5: SK Elbląg News.
6: W Wioskowym Studio gościmy pana Tomasza Kołakowskiego z nadzalewowej kolei drezynowej, z którym porozmawiamy o tej niewątpliwej atrakcji turystycznej naszego regionu. Kolej Drezynowa ma już za sobą w tym roku inaugurację. Pierwszy i to wyjątkowy kurs z Stolikmicka do Fromburka miał miejsce 25 kwietnia. Drezynami można było szaleć również w długi majowy weekend. Na początek zapytam więc pana, dlaczego pana zdaniem warto skorzystać z tej atrakcji?
7: Dlatego, że to jest dobra rekreacja, zabawa dla całej rodziny. Również dla grup znajomych, czyli często młodzi ludzie składają się w kilkoro na jedną drezynę, bo to drezyna ma formę takiej platformy, to można sobie na stronie zobaczyć przed tym, jak się tym jedzie. Natomiast to są tak naprawdę dwa siedziska i rowery, z tyłu jest ławeczka i dwie osoby pedałują. Także jak jest gorsza kondycja, można się w trakcie jazdy wymieniać.
6: Ile trwa przejazd takiej jednej trasy?
7: No, z Frombork do Świętego Kamienia z powrotem to mamy 15 kilometrów, no to już jest taka dla bardziej zaawansowanych, którzy chociaż przynajmniej trochę się ruszają, no to tak wychodzi gdzieś powiedzmy te półtora godziny, godzina 45, natomiast krótsza trasa, ja ją osobiście bardziej lubię, bo nad samym brzegiem, wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego, to jest z widokiem na Krynicę Morską, to jest rząd prawie 10 km tam i z powrotem. Oczywiście zapewniamy w Świętym Kamieniu odpoczynek 20-minutowy.
6: No, to w tej chwili jest jedyna opcja, żeby dotrzeć do tego Świętego Kamienia.
7: Tak, tak. To jest bardzo malownicze miejsce. Latem oczywiście młodzież, dzieci się kąpią. Nasi pracownicy w tym czasie tej przerwy obracają na takich obrotnicach przez nas zaprojektowanych, wykonanych te drezyny w kierunku w tym powrotnym. Natomiast tam są jakieś możliwości sobie przycupnięcia. Też jak dla firm, przez organizowanych grup. Po ostatnim kursie organizujemy latem taki wyjazd z ogniskiem w Świętym Kamieniu. Także mamy to uzgodnione z Urzędem Morskim i też taka atrakcja jest tam zapewniona.
6: Zastanawia mnie, skąd wzięliście państwo pomysł na to, żeby stworzyć taką atrakcję w tym właśnie miejscu? Bo z tego, co się orientuję, nie pochodzicie z tego regionu.
7: Nie pochodzimy z tego regionu. Ja osobiście pochodzę z Tucholi w Borach Tucholskich, też z bardzo malowniczego miejsca. Natomiast to jest grupa czterech inżynierów, którzy się troszeczkę zawodowo się tak przeważnie, w większości trzech nas jest inżynierami budownictwa. Jeden z nas wykłada w Wyższej Szkole Pożarnictwa, także mamy i strażaków, i z każdej branży trochę. Ja osobiście też jestem i drugi udziałowiec jest z mostowcem. Także z różnych stron Polski, z Warszawy, z Radomia, właśnie z Trójmiasta. No i tak sobie jakoś tak się spotkaliśmy zawodowo, a cała historia jest chyba kwestią przypadku, bo jeden z naszych wspólników budował dom w Kątach Rybackich i szukał więźby dachowej, czyli tartaku. I napotkał takie troszeczkę zarośnięte tory kolejowe i od tego się zaczęło.
6: Tory donikąd.
7: Tory troszkę donikąd. Natomiast zaczęliśmy się interesować, że to jest bardzo historyczna linia. Oczywiście to no, bez pasji kolejnictwa to się nie odbywało, bo teraz tak może troszeczkę żartobliwie mówię, ale jako, że trochę jesteśmy pasjonatami, tak się zaczęło. Okazało się też, że przepisy się troszeczkę zmieniły, że w ustawie kolejowej włączono tę możliwość ruchu turystycznego. I że to się zupełnie formalnie da zrobić. Oczywiście troszeczkę to trwało, bo to jest na poziomie zgody ministra. Natomiast z tego co wiem, władze jakby na poziomie rządowym pracują nad przepisami, które to unormują, czyli wytycznymi dla takich drezyn i tak dalej, bo w wielu krajach Europy jest to troszeczkę bardziej uregulowane, unormowane, tak? A my byśmy tymi, którzy przetarli pierwsze szlaki.
6: Rozumiem, że tak bardziej na niższym szczeblu zapadają decyzje właśnie w takiej kwestii, tak?
7: No niekoniecznie, bo tak naprawdę mamy w tej chwili umowę z PKP PLK na zarządzanie linią kolejową, czyli tak naprawdę jesteśmy z jednym ze 156 przewoźników kolejowych w Polsce, czyli dotyczą nas te wszystkie przepisy, Urząd Transportu Kolejowego i mamy

0: certyfikat na 5 lat od Urzędu Transportu Kolejowego, jak każdy inny przewoźnik. Czyli gdzie tam są określone regulaminy potrzebne, to jest jakby dużo strasznie papierologii, dużo jakichś takich formalnych rzeczy. No, musimy spełniać warunki takie jak normalny przewoźnik na linii kolejowej.
1: Skomplikowane zagadnienie, więc wróćmy na tory. Tutaj wspomniał pan, że jesteście inżynierami, więc teraz już rozumiem, skąd te nowatorskie rozwiązania, jeśli chodzi o te drezyny.
0: Tak, to może też troszkę śmiesznie zabrzmi, ale pierwszą drezynę, to jest też taka ciekawa historia, pierwszą drezynę jeden z naszych udziałowców zbudował w garażu. Drezyna ta miała tą tylną ławeczkę w kolorze różowym, bo córeczka sobie nie wyobrażała innego koloru jak różowy. Próbował ją gdzieś na jakichś torach przemysłowych, gdzieś pod Radomiem, także to tego typu historie. Chodziła, no i potem sami skonstruowaliśmy tą resztę, zbudowaliśmy resztę drezyn. To w tej chwili jest ich w Tolkmicku w bazie, no już trochę podzielonej na Frombork, razem 27. Natomiast zaczęliśmy już właśnie takie jakieś badania i pomysły ze wspomaganiem elektrycznym. No i teraz właśnie będą pierwsze dla niepełnosprawnych też z projektu unijnego, takie, który dostaliśmy dofinansowanie. Właśnie podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę pod koniec marca na 14 drezyn i na cały system zarządzania tymi drezynami. I uruchomiamy, to projekt się nazywa Kadyny na szlaku, żeby na stałe uruchomić połączenia z kadynami.
1: Już w tej chwili będą trzy linie.
0: Tak. Troszeczkę komunikujemy też to ze statkami z Krynicy Morskiej, z armatorami, bo to też musi być dopasowane. Wbrew pozorom dość popularne, szczególnie dla tych turystów, którzy z Krynicy przypływają, że sobie przypływają. To jest tak, ogólnie patrząc, to tak jest cały dzień, jak jest gorsza pogoda, przyjeżdżają na urlop, to wsiadają sobie na stateczek, jadą drezynami. Teraz właśnie będziemy oferować w tych kadynach, to będzie postój gdzieś godzina 15, godzina półtora godziny. Mamy w ramach projektu też takie materiały wideo, będziemy tworzyli. Też współpracujemy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, oni też mają takie filmiki, że będzie można sobie samemu troszeczkę te kadyny zwiedzić. Też chodzi o, wiadomo, no, historyczno-przyrodniczo, żeby sobie turyści indywidualnie, ale ten nasz operator, pracownik będzie czekał po prostu w kadynach na przystanku, a obróci drezyny i turyści wrócą do niego.
1: Z tego, co pan mówi, wynika, że z każdym rokiem staracie się jakby tą ofertę rozszerzać, dorzucać jakieś nowe elementy.
0: Tak, to się tak niestety się trochę szybko, ja też, każdy z nas pracuje i tak to trochę traktujemy jako hobby, jako pasja, natomiast no to się tak rozwinęło, że przy złej pogodzie w zeszłym roku jednak te 12 tysięcy osób przewieźliśmy, 4 tysiące drezyn razem, także to już się takie mini przedsiębiorstwo robi. W tym logistycznie mówię, to nie jest takie proste. Natomiast w tym roku jeszcze uruchamiamy wspólnie z Narusą, z Fromborka, zakupiliśmy takie wagony i pierwszy wagon taki w formie kawiarni będzie stał na dworcu w Fromborku. Tam będzie można sobie kawę wypić, lody zjeść, jakieś naleśniki. Właśnie jestem po rozmowach, co tam konkretnie będzie z szefem Narusy. Także zapraszamy od tego sezonu, od długiego weekendu. Może nam się już uda otworzyć też wspólnie. Tam będzie kasa nasza i będzie można sobie posiedzieć, poczekać, kawkę wypić, poczekać na drezyny. Nasi pracownicy obsłużą.
1: Wagon restauracyjny.
0: Wagon restauracyjny, dosłownie byłem teraz, wizytacja była lokalna, meble przyjeżdżają w tym tygodniu, także jeszcze chyba jutro, czy przynajmniej na początku przyszłego. Ale tak, będzie właśnie taki obok oczywiście miasto w tej chwili te buduje tężnie i przebudowuje dworzec w Fromborku. Prace budowlane trwają. Tam będzie takie centrum sentymentalne.

0: tam będzie ten, gdzie zawiadowca miał tą swoje miejsce, gdzie operował. Staramy się ściągnąć z innych likwidowanych we wschodniej Polsce dworców i to się wygląda, że przy ścisłej współpracy z PKP PLK to się uda. Takie nastawnie, jakieś takie, żeby turyści mogli sobie zobaczyć, jak to działało, te wszystkie takie mechanizmy. Może się uda to tam po prostu wstawić, oczywiście jak już będzie gotowe. Tak?
1: Takie mini muzeum techniki kolejnictwa.
0: Tak, mini muzeum techniki kolejowej, tak nam się wydaje. Zresztą to będzie, Frombork tworzy tam centrum informacyjne, informacji turystycznej i tam jakieś centrum integracji chyba młodzieży, osób, seniorów. Także to będzie takie, idealnie się wpasowało w to taki ten przekaz historyczny, przekaz taki historyczno-turystyczny, tak?
1: To znakomicie, bo to są piękne tereny, piękne miejscowości, czy Kadyny, czy Frombork, czy Tolkmicko. One przez długi czas po prostu były gdzieś tam takie zapomniane. Do tego jeszcze nie było połączenia kolejowego. No więc wszystko to jakby idealnie się wpisuje po to, żeby na nowo odkrywać te tereny.
0: My popularyzujemy, tak, naszą jedną z dużych zalet, co obserwuję, tak, jest, że dla przykładu powiem do Fromborka, jeżeli przyjeżdża autokar, zwiedzają Kopernika, tak? Muzeum, planetarium, to my cały autobus turystów jesteśmy w stanie posadzić w jednym kursie, wyjeżdżają, jadą sobie do Świętego Kamienia i wracają, tak? Bo brakuje troszeczkę takich atrakcji. Natomiast dla klientów indywidualnych to jest chyba, podoba się, że to tak jest, można spontanicznie po prostu zarezerwować, pojechać, trochę się poruszać. Dużo osób, dzieci z rodzicami, gdzie wiadomo, no osoby starsze już mają ograniczone możliwości ruchowe, sobie siadają na ławeczce i spokojnie i właśnie mówią, że nigdy tam nie można było dojść. A to jest przepiękne trasy wzdłuż zalewu, piękne widoki, się

dużo osób, dzieci z rodzicami, gdzie wiadomo, no, osoby starsze już mają ograniczone możliwości ruchowe, sobie siadają na ławeczce i spokojnie i właśnie mówią, że nigdy tam nie można było dojść, a to jest przepiękne trasy wzdłuż zalewu, piękne widoki, się

0: No więc chyba nic lepszego.
1: Mówił pan, że zawiadujecie tą linią kolejową od Braniewa do Elbląga?
0: Zawiadujemy od 22 km, od Fromborka do Nabrzeża, tak, gdzieś do Nabrzeża, tak, za Nabrzeże kawałek jeszcze.
1: A czy w planach jest jakby dalszy rozwój tej sieci drezynowej?
0: Jak nam oczywiście pieniążki, bo to otrzymaliśmy dofinansowanie, za co dziękujemy, te 290 tysięcy, tak, no czy drugie tyle musimy sami włożyć, jak nam środki finansowe, bo na razie to jest troszeczkę, jak się wszystkim wydaje, że Bóg wie ile zarabiamy, no to tak jeszcze nic sobie nie jakby fizycznie nie zarobiliśmy, natomiast tyle drugie, tyle samo musimy włożyć. Natomiast mamy problem z obłożeniem weekendowym, z ilością drezyn po prostu, bo często tak latem szczególnie, no tak w ciągu tygodnia, jak chce się na weekend zarezerwować, to przeważnie nie ma miejsc. Bo my działamy jeden tor i działamy jak kolej. U nas jest normalnie, odjeżdżamy o określonych godzinach, przyjeżdżamy, to wszystko jest uregulowane według regulaminów, tak? Ponieważ też klienci często, tak się zdarzało szczególnie w pierwszym roku, że dzwonią strasznie, że za 10 minut dojadą, bo się spóźnią i to jest dość duży problem, bo się dowiadują, że już no, trudno się stało, tak? Piszemy to teraz, wytłuszczamy, żeby też taką wiedzę turyści mieli, tak?
1: Czyli to też jest ważna informacja. Jeśli ktoś planuje wybrać się w weekend na przykład na drezyny, no to nie to, że warto, to należy przedtem zarezerwować, tak? Wyjść na stronę internetową i zarezerwować.
0: Tak. Nawet jak się umawiamy ze znajomymi, to wiem, że nieraz, no to wiadomo, jest, nie trzeba od razu dokonywać płatności. Tam chyba nie pamiętam ile, chyba 24 godziny, czy ta rezerwacja jest trzymana. Potem oczywiście ona znika, ale no zarezerwować, dogadać znajomych, ale trzeba rezerwować, tak.
1: Mówił pan, że jesteście miłośnikami kolei, proszę mi powiedzieć, bo ja takiej wiedzy nie mam, czy gdzieś w Polsce podobne rozwiązania jak tutaj na tej kolei nadzalewowej funkcjonują?
0: Funkcjonują. Nie ukrywam, że troszeczkę podejrzaliśmy nasze, mamy oczywiście tą konstrukcję inną tych drezyn, ale cały sposób działania podglądaliśmy w bieszczadzkich tych kolejach drezynowych.

0: tu jest dużo większa moim zdaniem atrakcja, ale rzeczywiście to organizacyjnie, troszeczkę podglądaliśmy i są jakieś takie pojedyncze gminy w Polsce, w Wielkopolsce jest kilka drezyn, ale to są typowo takie, że to tak nie działa, w Bytowie są też takie na Kaszubach, ale jakby w takiej skali to bym tylko porównał, no, Bieszczady, tak, że tak to się rozwinęło. Nie?
1: Tam też są rowerowe?
0: Tam też są rowerowe drezyny, tak. Tylko tam jest troszeczkę bardziej górzyście, bo my tu jedziemy tak, żeby też przyszli turyści, potencjalni turyści się nie bali. Tu są te spadki minimalne, tak. Natomiast no, tam w górach to sam osobiście jechałem, wiadomo, w tych Bieszczadach, no i tam troszeczkę trzeba już tak nieraz mieć tego poweru, tej siły w nogach. Nie? Natomiast jeszcze ważne, idziemy w kierunku też to, co też w unijnym tym projekcie. Też od tego sezonu będziemy mieli dwie drezyny dla osób niepełnosprawnych. Czyli takie, żeby się nie bać typowo, oczywiście trzeba indywidualnie sobie domówić się z nami. Natomiast normalnie z wózkiem dla osób niepełnosprawnych wjeżdżamy, nie ma żadnego przenoszenia osoby niepełnosprawnej, tak to będzie zorganizowane. Tak? I te drezyny są też dla osób pedałujących, no bo ktoś musi tam pedałować, wzmocnione właśnie napędem elektrycznym.
1: No tak, no, osoby wtedy poruszające się na wózku będą miały komfortową sytuację, także bez problemu dostają się na pokład. No cóż, no to tak jak Państwo słyszeliście, jeśli chcecie zobaczyć te wyjątkowe okoliczności przyrody, miejsca, do których inaczej się nie da dotrzeć niż tylko drezyną, to serdecznie zapraszam na stronę
0: nadzelewowa.pl.
1: Tam można się poczytać, tam można sobie zarezerwować i skorzystać z tej atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich turystów na drezyny.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, Radio Eska pozdrawia z Braniewa, a właśnie tutaj 2 maja odbył się jubileusz 80-lecia OSP w Braniewie, a w związku z tym jubileuszem do Braniewa przyjechały strażackie orkiestry, które dały super koncert w Braniewskim Amfiteatrze i my właśnie sobie teraz z przedstawicielami tych orkiestr rozmawiamy. I przy naszym mikrofonie orkiestra strażacka, orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kętrzyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Bogdan Gacioch, kapelmistrz orkiestry.
5: Dzień dobry. Piotr Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
3: Jak się czujecie w Braniewie?
4: No bardzo fajnie, naprawdę. Pogoda jest świetna, czujemy się nieźle, naprawdę.
3: Strażacy oprócz tego, że gaszą pożary i mają wiele różnych zadań współcześnie, to okazuje się, że jeszcze potrafią nieźle grać.
5: Tak, potwierdzam. Czasami zdarza się nam oderwać od tych zadań stricte pożarniczych i wziąć udział w takich właśnie imprezach jak ta. A jest to dla nas też takie oderwanie od tego i bardzo chętnie bierzemy udział w takich rzeczach.
3: A proszę powiedzieć, jak długo istnieje Ochotnicza Straż Pożarna i orkiestra przy Waszej straży?
5: Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie istnieje od 18 lat, a orkiestra no, w sumie od 4 lat.
4: Od 4 lat orkiestra istnieje.
3: To dość młoda.
4: Dość młoda, tak. Powstała na bazie orkiestry, która wcześniej pracowała trochę przy kościele. Było paru muzyków z poprzedniej orkiestry, która była orkiestrą Straży Granicznej. Kiedyś jeszcze była orkiestra w zespole szkół zawodowych. I zebrało się kilka osób i postanowiliśmy przyłączyć się do strażaków i zacząć działać. I działamy.
3: I założyliście strażackie mundury.
4: Założyliśmy strażackie mundury i no, myślę, że pięknie wyglądamy.
3: Pięknie wyglądacie i pięknie gracie. Jaki macie repertuar?
4: Repertuar to jest, powiem tak, że wszechstronny. Potrafimy zagrać i na apelach, potrafimy zagrać w kościele, potrafimy dać koncert na scenie. To są utwory różnego rodzaju, rozrywkowe. Mogą być to i poważne, i filmowe utwory. No i oczywiście marsze. To jest głównie dla orkiestr dętych.
3: A jeżeli chodzi o straż pożarną, to w jakiej kondycji jesteście, jak się rozwijacie?
5: OSP w Kętrzynie, to w tym roku dostaliśmy nowy samochód Mana, także mamy też jeszcze starego Jelcza, którego bardzo lubimy. Gasimy pożary. Weszliśmy 1 maja do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego właśnie w tym roku, także rozwijamy się w każdej dziedzinie.

0: jak widać, łączycie przyjemne z pożytecznym.
1: Tak, czasami w akcji, czasami na koncercie, no i tak spędzamy wolny czas, bo to oczywiście robimy nieodpłatnie, charytatywnie, no i tak to wygląda.
0: Jak to strażacy, ochotnicy.
2: Tak jest.
0: W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania orkiestry OSP z Kętrzyna. Można was szukać na festynach,
1: na
0: uroczystościach, dożynkach. Jak ktoś będzie chciał, to trafi.
1: Na znajdzie, tak jest.
3: Witam serdecznie, Wiesława Wojciechowicz, tambur-major orkiestry Dęte i Ziemia Lęborska.
4: Zuzanna Młynek, marżonetka.
5: Weronika Migowska, również marżonetka.
6: Dzień dobry, Gustaw Klein, flecista.
0: Pięknie wyglądacie, pięknie gracie i pięknie tańczycie, tak to tak, nas?
3: Tak, tańczymy. Przed orkiestrą idzie sekcja marżonetek. Jest to skład 12-osobowy dziewcząt. Ćwiczymy bardzo intensywnie, nawet 2 razy w tygodniu, żeby móc wystąpić między innymi na takich uroczystościach jak dzisiaj.
0: Jak duża jest wasza grupa? Bo to jest orkiestra
3: tak.
0: Plus dziewczyny.
3: Tak, to jest orkiestra plus dziewczęta. Jesteśmy orkiestrą społeczną, dlatego nie za bardzo mam narzędzia, aby motywować młodzież, więc młodzież jest naprawdę, to jest młodzież z wielką pasją. To są uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej.
4: Ja w sumie od małego zawsze tańczyłam i brałam udział w festiwalu ulicznym, który miał miejsce właśnie w Lęborku. I miałyśmy być cheerleaderkami, gdzie pani Wiesia nas przygotowywała i po prostu pani Wiesia się zapytała mnie i mojej siostry, czy chcemy dołączyć do orkiestrę i się zgodziłyśmy i po prostu na drugi dzień od razu pojechałyśmy na występ i nam się po prostu spodobało i ja zostałam i tak już 5 lat jestem.
5: W moim wypadku to wyglądało w taki sposób, że już jako mała dziewczynka chciałam zostać tancerką, baletnicą i tak naprawdę poznałam się z panią Biesią w 3 klasie podstawówki, bo wtedy właśnie dołączyłam do baletu i właśnie od tego momentu może powiedzieć, że ewoluowałam i po prostu z biegiem lat i z większą pasją, ale też również i zaangażowaniem, determinacją i też większym takim doświadczeniem. Właśnie pani Wiesia po prostu pewnego dnia zaproponowała mi, żebym dołączyła już do marżaretek. I tak już od bardzo długiego czasu, myślę, że 7 dobrych lat już właśnie w nich uczestniczę. I myślę, że to jest też piękna inicjatywa, bo pokazujemy też w nich, że można też tańcem wspierać patriotyzm i takie właśnie święta, które są bardzo ważne. I to jest według mnie piękne, że jako młodzież możemy też pokazywać swoją inicjatywę w tym.
0: Właśnie, dziewczyny tańczą, a chłopaki grają. I tu mamy flecistę.
6: Gramy, gramy.
0: Jak trafiłeś do zespołu?
6: Poprzez kolegę zapoznał mnie, tak poprosił, żebym mógł zagrać. I tak jakoś trafiłem 5 lat temu.
0: I tak zostałeś, rozumiem, że ci się to podoba.
6: Tak, mam pasję po prostu do muzyki. Lubię grać, lubię muzykować, że tak powiem.
3: I tak tańczymy, gramy 20 lat.
0: I obyście grali do końca świata i jeden dzień dłużej, bo to, co robicie, naprawdę jest bardzo fajne, cieszy ucho, cieszy oko. A ja myślę, że ci, którzy was nie widzieli i nie słyszeli w Braniewie, to na pewno będą mogli zobaczyć was w Lęborku przy okazji różnych uroczystości i gdzieś w świecie, bo na pewno was gdzieś będzie można spotkać.
3: Tak, my byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Transylwanii, byliśmy w wielu, wielu miejscach i właśnie trwa nabór do orkiestry. Ogłaszamy się na Facebooku i na różnych innych mediach społecznościowych. Zapraszamy chętne dziewczęta i zapraszamy chętnych muzyków. Mogą to być panowie, panie, dziewczynki, chłopcy. Wiek naprawdę nie ogranicza. W każdym wieku zapraszamy pasjonatów muzyki i tańca.
0: Niech informacja leci w świat. Jeżeli ktoś chce świetnie się bawić, to wie, gdzie szukać członków orkiestry Dętej z Lęborka. Dziękuję bardzo.
7: Dziękujemy.
0: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewa, bo właśnie tutaj przy okazji jubileuszu OSP w Braniewie odbył się koncert orkiestr dętych, orkiestr służących w ochotniczych strażach pożarnych przede wszystkim. I jedna z takich orkiestr jest razem z nami, to orkiestra OSP z Zielonki Pasłęckiej, którą wielu z naszych słuchaczy na pewno zna, lubi i widziało gdzieś przy okazji jakichś uroczystości. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, witam bratki Adrian, kapelmistrz orkiestry Dętej Zielonki Pasłęckiej. Serdecznie witam.

0: Jak się czujecie w Braniewie?
1: My w Braniewie dobrze, bo my tu często przebywamy, oświetniamy waszą imprezę, w sumie jesteśmy najbliżej tą orkiestrą i 11 listopada to standardowo już u was co roku i okoliczne inne imprezy, tak jak dzisiaj. Nam jest miło tu gościć.
0: Proszę powiedzieć, jak jesteście dużą orkiestrą, kto u was gra i jak dużo lat już gracie?
1: W następnym roku będziemy mieli stulecie akurat, tak się nam składa.
0: 100 lat!
1: 100 lat, tak jak słychać, bo orkiestra powstała jeszcze na Wołyniu, to z tradycjami, jak tu się przemieszczali, to przywieźli instrumenty, dalej kontynuowali to i właśnie w następnym roku, w kwietniu, będziemy obchodzić taki duży jubileusz stulecia. Gra nas teraz około 35 osób, dzisiaj jest 24, bo nie wszyscy mogli być i no i był przedział wiekowy różny, od 15 do 60, 70 lat, jak to w takich orkiestrach bywa.
0: Jak to jest? Tylko gracie, czy również jeździcie gasić pożary?
1: Akurat ja jestem zawodowym strażakiem, służę w Pasłęku, ochotnikiem też u nas. Niektórzy, to zależy, to jest rozbite, bo ci, co są miejscowi, bo też dużo jest z pozamiejscowych, ci, co mieszkają w Zielonce Pasłęckich, to jeżdżą gasić oczywiście, a inni, niektórzy są wojskowymi, niektórzy rolnikami, jak to zwykle bywa. No różnorodność jest od sasa do lasa.
0: Ale generalnie potraficie.
1: Oczywiście, gasimy zawsze. Jak coś się dzieje, to wiadomo, trzeba pomóc.
0: A jaki macie repertuar, jeżeli chodzi o orkiestrę?
1: Ogólnie to przede wszystkim to marszowe, bo jesteśmy taką trochę typowo może marszową. W przemarszach gramy uroczystości typowo takie jak państwowe, hymny i takie tam rzeczy, całe tam otoczkę. Ale ogólnie rozrywkowe, zaraz będzie można nas usłyszeć, jak gramy. Ogólnie mamy wszystko, co trzeba. Jak wymaga dana sytuacja, tak dostosowujemy się.
0: Oprócz tego, że strażacy i nie tylko ludzie, generalnie muzycy, to i instrumenty, i to poważne instrumenty ma.
1: No zakres jest duży, od małego flecika do dużej tuby, bęben, no różnorodność też jest, ale to na tym polega właśnie orkiestra dęta, że nie mogą być tylko trąbki, tuby, ale różne instrumenty jak saksofony, flety i puzony i tym podobne.
0: Jest pan strażakiem ochotnikiem, jak pan trafił do orkiestry?
1: U mnie to trochę rodzinne tradycje, ponieważ mnie grał dziadek, mój tato, mojego taty, czterech braci, teraz mój chrześniak jeszcze gra, tak pokoleniowo trochę tam jesteśmy, z takimi, można powiedzieć, genami jakimiś muzycznymi. No jak byłem mały, to gdzieś jeździłem z tatą na tej imprezy, już wtedy tak się wkręcałem, bo jak już podrosłem, to poprzedni kapelmistrz Justyn Torucki, który uczył nas, nauczył i tak zostałem. Później tak los chciał, że zostałem kapelmistrzem i dzisiaj już 11 rok prowadzę tą orkiestrę. No i tam z wymiernymi skutkami, jak widać.
0: To super, bo to jest bardzo miłe, że nie tylko strażacy wyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń, ale też i grają. W związku z tym, że zbliża się wasz jubileusz stulecia, to już gratuluję i oczywiście zapraszam do tego, żeby was podziwiać przy okazji różnego rodzaju uroczystości.
1: Oczywiście, na pewno 11 listopada już mamy wpisane, że będziemy z powrotem w Braniewie, chyba że coś wyskoczy wcześniej, ale na pewno nas będziecie widzieć, słyszeć przede wszystkim. No, jesteśmy do waszej dyspozycji.
0: W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Tę datę warto zapisać w kalendarzu. Od 7 do 9 sierpnia we Fromborku odbędzie się zlot honorowych obywateli i uczestników operacji 1001 Frombork. Spotkanie odbędzie się w 60. rocznicę rozpoczęcia harcerskiej akcji odbudowy zniszczonego podczas II wojny światowej Fromborka.
4: Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Puno to gwiazdy tegorocznego powiedzenia lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp wolny. Można powiedzieć, że nazwa zobowiązuje. Stąd w ulicy Saperów w Elblągu leje jak po bombach, ale to się zaraz skończy. Rusza remont ulicy na całej długości od 13 pułku do Bema. Koszt prac ponad 2,5 miliona złotych. W trakcie przebudowy mogą wystąpić utrudnienia. Kierowcy, zwracajcie uwagę na oznaczenia. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania organizatorów. Piknik rodzinny, połączony z rywalizacją sportową, to wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie.
2: Eska Elbląg News.
5: Urodziny z przytupem. W sobotę Krynica Morska świętuje 35-lecie nadania praw miejskich. Będzie koncert Leszka Możdżera, degustacja tortu i wspólne zdjęcie mieszkańców. A wieczorem na placu masztowym w Krynicy zagrają Skolim, Enej i Kożuch. Wstęp oczywiście wolny. Zdrowy styl życia, kulinaria i tradycje regionalne. W weekend w Malborku odbędzie się pierwszy ogólnopolski festiwal Natura Powrót do Korzeni.

0: Na terenie Przyparkowej 2 prelekcje kulinarne i warsztaty, muzyka na żywo, strefa wędzenia i konkursy. Wstęp wolny. Zabytkowe mury Galerii L zostaną zabezpieczone i odnowione. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Na inwestycje pozyskano prawie 3 miliony złotych z rządowego programu odbudowy zabytków. To niemal w całości pokryje koszt prac, które potrwają nieco ponad rok. Szczypiornistki startu walczą o tytuł Mistrza Polski. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four.
1: Zapraszam wszystkich Elblążan. Jest to pierwsza taka impreza. Pierwszy półfinałowy mecz będziemy grały z Pytkowią. Doping będzie nam bardzo potrzebny.
0: Mówi Iga Dworniczuk. Start Elbląg zagra w hali przy Grunwaldzkiej w sobotę o 18. Wcześniej o 15.30 KGHM MKS Zagłębie Lubin zmierzy się z PGE Volt Lublin. Wielki finał w niedzielę o 15. Twoja opinia ma znaczenie. Miejska Rada Seniorów w Braniewie chce zbadać nastroje i potrzeby mieszkańców w wieku senioralnym. Na potrzeby tej analizy powstała ankieta, którą można wypełnić do końca maja. Ankieta dostępna jest w Biurze Miejskiej Rady Seniorów mieszczącym się w Urzędzie Miasta oraz w organizacjach seniorskich, przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych. Do wypełnienia ankiety zapraszani są ludzie w wieku 60+. Rowerzyści opanują elbląską bażantarnię. W niedzielę odbędą się tu zawody Bażantarnia XC.
2: To zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najmłodsi rywalizują na polanie, starsi ruszają na ścieżki w głąb bażantarni.
0: Mówi Łukasz Wesołowski z elbląskiego Mosiru. Zawody startują w niedzielę o 11. Wybierając się na spacer, uważajcie na rowerzystów. Czas na klubowe brzmienia. Przed nami drugie urodziny grupy Transtream Elbląg. Zagrają DJ-e z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Legnicy czy Łodzi. Także oczywiście z Elbląga. Gwarancja parkietowej energii. Sobota od 20:00 klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny. Warsztaty, spotkania, gry terenowe czy baśniowy stand-up. Rozpoczyna się Elbląski Tydzień Bibliotek.
3: Już w ten nadchodzący weekend, 8-9 maja, odbędzie się bardzo dużo atrakcji i będą to przeróżne warsztaty ilustratorskie dla dzieci, rozwoju osobistego dla osób dorosłych, czy też warsztaty ogrodnicze dla rodzin, ale to nie wszystko, bo już na przykład w piątek 8 odbędzie się gra terenowa, zabytki kultury i natury i tutaj wezmą udział w tej grze uczniowie ze szkół podstawowych, ale w nadchodzącym tygodniu również dwa spotkania autorskie. Pierwsze z nich to będzie

Edukatorskie dla dzieci, rozwoju osobistego dla osób dorosłych, czy też warsztaty ogrodnicze dla rodzin, ale to nie wszystko, bo już na przykład w piątek 8 odbędzie się gra terenowa Zabytki Kultury i Natury i tutaj wezmą udział w tej grze uczniowie ze szkół podstawowych, ale w nadchodzącym tygodniu również dwa spotkania autorskie. Pierwsze z nich to będzie spotkanie

0: Biblioteki Elbląskiej. Na zakończenie tygodnia 16 i 17 maja kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego obiegu. W ramach kampanii W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc, klub krwiodawców działający przy 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej organizuje otwartą dla każdego zbiórkę krwi. Odbędzie się ona w poniedziałek w klubie wojskowym przy Sikorskiego 41 w Braniewie. Rejestracja dawców od 8 do 11. Dziecięcy głos Ukrainy. W weekend w Elblągu odbędzie się 58. Festiwal Kultury Ukraińskiej. Niemal 500 dzieci z 26 ośrodków z 4 województw przyjedzie do Elbląga, by wziąć udział w tym festiwalu. Wydarzenie będzie miało miejsce 9 i 10 maja w Teatrze Sewruka w Elblągu. Prezentacje startują od 10. Wstęp jest wolny. 8 dzień maja to Dzień Bibliotekarza i początek 23. edycji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza. W tym roku odbywa się on pod hasłem Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. Każda z bibliotek powiatu braniewskiego przygotowała na ten czas wiele ciekawych propozycji. My zapraszamy do korzystania z ofert, nie tylko w maju. Żołnierz pełniący służbę w jednej z jednostek wojskowych w Elblągu z zarzutem posiadania pornografii dziecięcej został zatrzymany podczas ogólnopolskiej akcji wymierzonej przestępczość internetową o charakterze pedofilskim. Sprawę Marcina G. prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie. Ma 15 lat, a na koncie liczne koncerty, występ w The Voice Kids i kilka singli. Noah, młody artysta z Malborka, opublikował swoją nową piosenkę. Łączy ona alt pop, R&B i melodyjny emo rap.
1: Ta piosenka jest o odległości w miłości, o tym, że kogoś nie ma, że ktoś jest daleko od ciebie.
0: Noah sam pisze, komponuje i produkuje swoje utwory. Nagrania teraz szukajcie w sieci. Scena czeka. Pasłęckie Centrum Kultury organizuje nabór młodzieży w wieku od lat 13 do grupy teatralnej. Przesłuchania odbędą się 8 i 15 maja od 15 do 16 w Galerii Pasłęckiego Centrum Kultury. Grupę prowadzi Marcin Tomasik z Teatru Sewruka w Elblągu. Krynica Morska ułatwia życie swoim mieszkańcom. Można już otrzymać specjalny abonament, który uprawnia do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy. Abonament ważny jest od 1 czerwca do 30 września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej. Charytatywna impreza na rzecz Elbląskiego Hospicjum. 17 maja odbędzie się 7 bieg nadziei. Połączony będzie z piknikiem rodzinnym w Elbląskiej Bażantarni. Będą biegi na 5 i 10 km i marsz na 3. Także bieg z przeszkodami dla dzieci. Zapisy trwają. Miasto inwestuje w edukację. Ogłoszono przetarg na budowę nowoczesnej szkoły podstawowej na Elbląskiej Zawadzie.
2: Dodatkowo pod obiektem planowana jest realizacja miejsca ukrycia dla około 500 osób.
0: Mówi Ada Kusko z Elbląskiego Ratusza. Budowa nie wpłynie na prowadzenie zajęć. Będzie prowadzona w sąsiedztwie obecnej dziewiątki. Oszustwo na miłość. Relacja z poznanym w internecie rzekomym Australijczykiem doprowadziła kobietę do utraty oszczędności. 39-letnia mieszkanka gminy Braniewo przez niecały rok przekazała oszustowi ponad 35 tysięcy złotych. Mężczyzna kusił swoją ofiarę z zapewnieniami o miłości i obietnicami wspólnej przyszłości w Australii. Rodzinny rajd rowerowy pod biało-czerwoną. Braniewski Klub Sportowy Szybki Struś przedłuży obchody Święta Konstytucji i zaprasza w sobotę na coroczną wyprawę rowerową, mówi organizator.
3: U nas nie ma wyścigów. Jeżeli komuś ciężko, schodzimy z rowerów, prowadzimy, także zapraszamy z chęcią.
0: Rowerowy rajd Konstytucji wystartuje 9 maja o 10 z Braniewskiego Rynku. Szczegóły na Facebooku Szybkiego Strusia. Bezpieczny internet i policyjna codzienność. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Braniewa poznali tajniki służby braniewskich policjantów. Komendę w Braniewie odwiedziła młodzież z jednej z klas piątych. To była też wyjątkowa lekcja, bo młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać pogadanki na temat hejtu. Jeżeli znasz policjanta, który pomógł Ci w najtrudniejszym momencie, zgłoś jego kandydaturę. Braniewscy policjanci zachęcają do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł. Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Policji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja. Szczegóły na policyjnych mediach społecznościowych. Tworzymy miasto przyjazne seniorom. Miejska Rada Seniorów w Braniewie prowadzi badania nastrojów i potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym. Na potrzeby diagnozy powstała ankieta z pytaniami skierowanymi do seniorów, mówi Danuta Gergalewicz, przewodnicząca Rady.
4: Będziemy wiedzieli, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
0: Ankieta dostępna jest w Braniewskim Urzędzie Miasta. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile. Wyczekiwaną od dawna metamorfozę przeszła sala ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pieniężnie. Nowa aranżacja to połączenie elegancji, nowoczesności i godnej oprawy dla ważnych chwil. Sala zyskała też klimatyzację. To wyjątkowe miejsce udało się odmienić dzięki dotacji od wojewody warmińsko-mazurskiego.
5: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg. Nie pił, ale kara będzie.

0: Niemieccy policjanci podejrzewali, że trzech mężczyzn pije alkohol w miejscu publicznym. Alkoholu nie było, ale jeden z panów się zdenerwował i wyzywał policjantów. Został zatrzymany, w czasie kontroli znaleziono przy nim narkotyki. Teraz grozi mu do 3 lat. Koniec podtopień elbląskich ulic. EPWiK otrzyma 16 milionów z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę zbiorników retencyjnych.
1: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnął nabór projektów na dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. Wniosek elbląskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji znalazł się na wysokim, bo aż drugim miejscu listy rankingowej. Oznacza to, że spółka otrzyma ponad 16 milionów złotych dofinansowania na realizację przedsięwzięcia Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Elbląg, etap pierwszy, który polega na budowie zbiorników retencyjnych na terenie miasta.
0: Mówi Adrianna Kusko z ratusza. W planach jest budowa 10 zbiorników, które pomogą w odprowadzeniu wód opadowych. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Braniewo przyjazne seniorom. Miejska Rada Seniorów opracowała ankietę. Chce zdiagnozować nastroje i potrzeby wcześniej urodzonych mieszkańców, mówi Danuta Gergelewicz, przewodnicząca Rady.
2: Będziemy wiedzieli, w którą stronę mają biec nasze działania, jeśli chodzi o seniorów.
0: Ankieta dostępna jest m.in. w Urzędzie Miasta oraz w przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych. Odjazdowy bibliotekarz to propozycja wycieczki rowerowej na sobotę, nie tylko dla moli książkowych. Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza na przejazd śladem swoich dawnych siedzib. Start o 10:00 sprzed siedziby Przyświętego Ducha. To będzie też symboliczne pożegnanie ze Starym Miastem. W sierpniu Biblioteka Pedagogiczna przeprowadza się na saperów. Zapinajcie rolki i rezerwujcie popołudnie. We wtorek elbląskie rolkowisko na lodowisku Helena zamieni się w strefę sportowych zmagań i świetnej zabawy.
3: Już 12 maja rolkowisko zamieni się w prawdziwą strefę sportowych zmagań. Razem z Wikingami zapraszamy Was do wspólnej zabawy, podczas której będzie można sprawdzić swoją zwinność i refleks. Startujemy punktualnie o 18:15, a udział jest bezpłatny.
0: Mówi Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru, który wspólnie z UKS Wikingowie przygotowują tor pełen wyzwań i emocjonujących przeszkód. Start o 18:15. Szukasz pracy? A może jesteś pracodawcą i szukasz pracowników? W środę 13 maja w hali przy Grunwaldzkiej Elbląskie Targi Pracy to okazja, by porozmawiać z pracodawcami, przejrzeć oferty krajowe i zagraniczne oraz skorzystać z porad różnych specjalistów. Targi od 10 do 13. Pływanie i bieganie, czyli elbląski akwatlon na Dolince, odbędzie się 30 maja, właśnie ruszyły zapisy uczestników.
3: W sobotę 30 maja w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka odbędzie się 8. edycja elbląskiego akwatlonu organizowanego przez MOSiR i Szkołę Pływania Maluchy Pływają. Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie dwie konkurencje, pływanie oraz bieganie. Co ważne, udział jest bezpłatny, a zapisy właśnie wystartowały. Szczegóły na stronie mosir.elbak.eu.
0: Informuje Paulina Borkowska z elbląskiego Mosiru. Każdy, kto ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal. Na najlepszych czekają puchary. Potraktował koty jak tarczę strzelniczą. Wkrótce stanie przed sądem. Pół roku w zawieszeniu na 3 lata, 1000 nawiązki na organizację ochrony zwierząt, 5-letni zakaz posiadania zwierząt i przepadek broni pneumatycznej wraz z zapasem śrutu. To kara, jakiej domaga się elbląska prokuratura dla 66-letniego Mirosława K. z Pasłęka. Mężczyzna z wiatrówki strzelał do kotów w Pasłęku. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. Po pierwsze, profilaktyka. 433 elblążanki w wieku 25-44 lata przejdą w tym roku darmowe badanie USG piersi. Program wystartuje 25 maja. Poza badaniem elblążanki będą mogły liczyć na rozmowę z lekarzem.
4: Elbląskie Centrum Usług Społecznych ogłosiło zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na wykonanie badań ultrasonograficznych piersi dla 433 kobiet w wieku od 25 roku życia do 44. Szukamy wykonawcy, który ma odpowiednie zaplecze medyczne, czyli odpowiedni gabinet medyczny, który zapewnia komfort, intymność dla kobiet, ale także jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy także, aby wykonawca miał swój gabinet w centrum miasta albo też w miejscu dobrze skomunikowanym. Na co będą mogły liczyć elblążanki? Przede wszystkim na przeprowadzenie badania ultrasonograficznego, rozmowę z lekarzem czy też z personelem medycznym, otrzymanie tego badania na piśmie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości mogą liczyć także na rozmowę ze specjalistą. Badanie wykonawca będziemy chcieli, żeby było to zadanie realizowane od 25 maja do 11 grudnia, a wykonawców szukamy do 14 maja. W przypadku

0: prawidłowości mogą liczyć także na rozmowę ze specjalistą.
1: Mówi Beata Kulesza, dyrektor ECUS w Elblągu. Prezydent miasta zapewnił, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Święta Trójca jak nowa, a konkretnie fasada kościoła. Pracę zakończono miesiąc przed terminem, co nieczęsto się zdarza. Realizowany etapami remont tej branieńskiej świątyni trwa od ubiegłego roku. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Biegnij z Gryfem na orientację. W najbliższą niedzielę wystartuje Spartakiada Elbląskich Szkół Podstawowych i Średnich w biegach na orientację. Jednak organizator Klub Gryf do udziału w zawodach zaprasza wszystkich chętnych. Zawody odbędą się w Parku Dolinka, start o 14:00, zapisy pół godziny przed startem. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i z Krynicy Morskiej otwarty. Zefir startuje z Tolkmicka i na pokład zabiera ponad 100 osób, a Kutrzeba z Frombolka i oferuje 75 miejsc. Co ważne, na pokład można wejść także z rowerem. Nakręcenie na bezpieczeństwo. To tytuł konkursu filmowego skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Polega na nakręceniu krótkiego filmu w Elblągu promującego bezpieczeństwo użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych.
2: Konkursowy film ma zawierać odniesienie do co najmniej 3 zasad bezpieczeństwa dotyczących jednośladów w ruchu drogowym, a także być nagrany w przestrzeni miejskiej Elbląga. Konkurs potrwa do 21 maja 2026 roku. Zachęcamy do udziału w tym konkursie, ponieważ są w nim atrakcyjne nagrody. Więcej o tym konkursie przeczytacie Państwo na facebookowej stronie Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z Elbląskiej Policji. Szczegóły w sieci.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: Ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte. I nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu. No i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową.

0: otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniż nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
3: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
4: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za kilogram, a teraz 8,99. Ser morski Łowicz. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,90 za kilogram, a teraz 19,90.
5: Leclerc.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SC.

0: Mi.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za kilogram, a teraz 8,99. Ser morski Łowicz. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,90 za kilogram, a teraz 19,90.
3: Leclerc.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
15: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
14: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
16: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
17: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
16: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obryw dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia.

rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia.

0: lody 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo, dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
3: Autopromocja.
10: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
10: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
25: Elbląg na czasie.
26: Krzysiek Jaworski.
27: W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four.
28: Zapraszam wszystkich Elblążan. Pierwszy półfinałowy mecz będziemy grały z Piotrkowią. Doping będzie nam bardzo potrzebny.
29: Mówi Iga Dworniczuk. Start Elbląg zagra w hali przy Grunwaldzkiej w sobotę o 18. Wielki finał w niedzielę o 15. Rowerzyści opanują elbląską barżantarnię. W niedzielę odbędą

0: Odbędą się tu zawody Bażantarnia XC. Zawody startują w niedzielę o 11:00. Wybierając się na spacer, uważajcie na rowerzystów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
2: Minęła 12:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
3: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
4: Obawiam się lektury, jaka może być.
5: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
6: I już prawie 3 minuty po godzinie 12:00. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
7: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
6: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś UFO

0: ludka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
6: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
8: Szykuj się na Alexa.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą,

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja Odlot Ściśle Tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć Odlot Ściśle Tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.

0: praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@bimyślnikplast.pl lub osobiście bplast, Kazimierzowo 5e.
1: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Na osiedlach Inpro jakość widać od pierwszego kroku w mieszkaniach i całym otoczeniu. Potwierdza to przyznany certyfikat dewelopera dobrych sąsiedztw. Gdy przyjdziesz na dni otwarte osiedla Forma, zobaczysz to na własne oczy. 8-10 maja, ulica Mielczarskiego w Elblągu. Wejdź do gotowych mieszkań i wybierz układ dla siebie. Na miejscu czeka oferta specjalna tylko podczas dni otwartych. Osiedle Forma, Elbląg. Inpro.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
11: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na trzy weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: No a kogo te moje piękne hawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
4: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
3: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
5: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczas

0: Sportową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
1: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: I po reklamie.

0: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
1: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
0: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
2: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
0: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6,35 zł. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No a dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: I love it, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie, nie, nie, nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Na osiedlach Inpro jakość widać od pierwszego kroku w mieszkaniach i całym otoczeniu. Potwierdza to przyznany certyfikat dewelopera dobrych sąsiedztw. Gdy przyjdziesz na dni otwarte osiedla Forma, zobaczysz to na własne oczy. 8-10 maja, ulica Mielczarskiego w Elblągu. Wejdź do gotowych mieszkań i wybierz układ dla siebie. Na miejscu czeka oferta specjalna, tylko podczas dni otwartych. Osiedle Forma, Elbląg. Inpro.com.pl.
6: I co tak myślisz?
7: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
6: Wygrałaś w Totka?
7: Nie. Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
6: Ja też chcę.
7: I możesz. Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
8: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za kilogram, a teraz 8,99.

0: 99. Ser morski Łowicz. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,90 za kilogram, a teraz 19,90.
1: Leclerc.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: I po reklamie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was

Angels Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno, możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za kilogram, a teraz 8,99. Ser morski Łowicz. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,90 za kilogram, a teraz 19,90.
3: Leclerc.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
7: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola jedyneczka i żłobka mini jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia.
15: Elbląg na czasie.
16: Rafał Maliszewski. Od środy przy budynku referatu kierowców na Elbląskim Placu Dworcowym rozpocznie służbę urzędomat.
17: Umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w sposób podobny, jak odbiera się paczki z paczkomatu.
16: Mówi Adrian Makusko z Elbląskiego Ratusza. Wystarczy, składając wniosek o dokumenty, zaznaczyć opcję odbioru w urzędomacie, by później samodzielnie odebrać dokumenty. Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Punio to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca, wstęp wolny.
14: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
18: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi.

0: operacji Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
1: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
2: To jest ekipa filmowa.
3: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
4: Jest rozłożone dużo rzeczy.
5: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
0: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
5: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleklerk.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za kilogram, a teraz 8,99. Ser morski Łowicz. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,90 za kilogram, a teraz 19,90.
3: Leclerc.
8: Na plaży, w góry czy na

0: Beauty Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wyobraź sobie ogród, do którego chcesz się wracać. Ogrody Luizy tworzą zielone przestrzenie od podstaw. Jeszcze w tym roku zmienimy Twoją przestrzeń i stworzymy ogród Twoich marzeń. Dbamy o każdy detal, od trawnika po żywopłoty i pielęgnację, także dla przestrzeni publicznych i sportowych. Ogrody Luizy. Natura w najlepszym wydaniu.
2: I co tak myślisz?
3: Zastanawiam się, na co wydać rekordową kwotę. Ponad 5,5 miliona złotych.
2: Wygrałaś w Totka?
3: Nie. Złożę wniosek w Elbląskim Budżecie Obywatelskim. Chcę współdecydować o tym, co zostanie w mieście zrealizowane.
2: Ja też chcę.
3: I możesz. Każdy mieszkaniec Elbląga może. Wnioski z dobrymi pomysłami składamy do 15 maja w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub w punkcie informacyjnym Ratusza Staromiejskiego. Szczegóły znajdziesz na budżetobywatelski.elblak.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na osiedlach Inpro jakość widać od pierwszego kroku w mieszkaniach i całym otoczeniu. Potwierdza to przyznany certyfikat dewelopera dobrych sąsiedztw. Gdy przyjdziesz na dni otwarte osiedla Forma, zobaczysz to na własne oczy. 8-10 maja, ulica Mielczarskiego w Elblągu. Wejdź do gotowych mieszkań i wybierz układ dla siebie. Na miejscu czeka oferta specjalna tylko podczas dni otwartych. Osiedle Forma, Elbląg. Inpro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej ze

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie, ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Przedsiębiorca z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki.

0: m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj, zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a

A wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: On Skar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Na osiedlach Inpro jakość widać od pierwszego kroku w mieszkaniach i całym otoczeniu. Potwierdza to przyznany certyfikat dewelopera dobrych sąsiedztw. Gdy przyjdziesz na dni otwarte osiedla Forma, zobaczysz to na własne oczy. 8-10 maja, ulica Mielczarskiego w Elblągu. Wejdź do gotowych mieszkań i wybierz układ dla siebie. Na miejscu czeka oferta specjalna tylko podczas dni otwartych. Osiedle Forma, Elbląg. Inpro.com.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij

0: Kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
1: I po reklamie.

0: formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola jedyneczka i żłobka mini jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
17: Elbląg na czasie.
18: Krzysiek Jaworski.
19: Urodziny z przytupem.
18: Dzisiaj Krynica Morska świętuje 35-lecie nadania praw miejskich. Wieczorem na Placu Masztowym w Krynicy zagrają Skolim, Enej i Kożuch. 9,5 godziny klubowych brzmieni. Czas na drugie urodziny Trans Team Elbląg. Zagrają DJ z Poznania, Bydgoszczy, Turunia, Legnicy czy Łodzi. Elbląg reprezentować będą Agata i Kiela z Venturi i Mistrz Czarnych Placków DJ Śruba. Gwarancja transowej euforii i parkietowej energii. Od 20 klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
20: Muzyką się żyje.
21: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej z Dów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła

rocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu USK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada.

0: 17 minut po godzinie 16 to był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Radio SK.

0: Simple, łatwo ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essie.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks. Podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na

parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Radio SK. Proszę się ładnie przedstawić. Sabrina. Madonna. Dziękuję.

0: Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Na osiedlach Inpro jakość widać od pierwszego kroku w mieszkaniach i całym otoczeniu. Potwierdza to przyznany certyfikat dewelopera dobrych sąsiedztw. Gdy przyjdziesz na dni otwarte osiedla Forma, zobaczysz to na własne oczy. 8-10 maja, ulica Mielczarskiego w Elblągu. Wejdź do gotowych mieszkań i wybierz układ dla siebie. Na miejscu czeka oferta specjalna tylko podczas dni otwartych. Osiedle Forma, Elbląg. Inpro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
4: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
5: Wyobraź sobie ogród, do którego chcesz się wracać. Ogrody Luizy tworzą zielone przestrzenie od podstaw. Jeszcze w tym roku zmienimy twoją przestrzeń i stworzymy ogród twoich marzeń. Dbamy o każdy

0: Czysty Detal. Od trawnika po żywopłoty i pielęgnację. Także dla przestrzeni publicznych i sportowych. Ogrody Luizy. Natura w najlepszym wydaniu.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
8: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
9: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
8: Tak.
9: To jest mniej więcej
8: nie znaczy,
9: to samo.
8: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
7: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego. Ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na

0: Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: I po reklamie.
8: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela,
0: Ty zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: I po reklamie.
8: When I'm living in heaven, life is

0: tu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. To promocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel

0: górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Firma B-Plast poszukuje pracownika do rozpisywania rozkroju płyt meblowych na produkcję. Wymagania: znajomość Excela, operatywność, zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole. Praca tylko na pierwszą zmianę. CV wraz ze zdjęciem proszę składać mailowo na adres praca@b-plast.pl lub osobiście. B-Plast, Kazimierzowo 5E.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleclerc.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 12,99 za kilogram, a teraz 8,99. Ser morski Łowicz. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,90 za kilogram, a teraz 19,90.
7: Leclerc.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Na osiedlach Inpro jakość widać od pierwszego kroku w mieszkaniach i całym otoczeniu. Potwierdza to przyznany certyfikat dewelopera dobrych sąsiedztw. Gdy przyjdziesz na dni otwarte osiedla Forma, zobaczysz to na własne oczy. 8-10 maja, ulica Mielczarskiego w Elblągu. Wejdź do gotowych mieszkań i wybierz układ dla siebie. Na miejscu czeka oferta specjalna tylko podczas dni otwartych. Osiedle Forma, Elbląg. Inpro.com.pl.
10: Już 16 maja zapraszamy do przedszkola Jedyneczka i żłobka Mini Jedyneczka na wyjątkowy dzień otwarty. Od 10 do 14 czekają przejażdżki na kucykach, dmuchańca, animacje, gry, zabawy i mnóstwo słodkości. A co najważniejsze, trwają zapisy do darmowej grupy trzylatków finansowanej przez Unię Europejską. 16 maja widzimy się na festynie w Jedyneczce w Elblągu przy Nowogródzkiej 7.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Teraz nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie. Yes.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić.

0: Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
7: Elbląg na czasie.
8: Krzysiek Jaworski. Czas na klubowe brzmienia. Przed nami drugie urodziny grupy Transtream Elbląg. Zagrają DJ-e z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Legnicy czy Łodzi. Także oczywiście z Elbląga. Gwarancja parkietowej energii. Sobota od 20:00 klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny. Rowerzyści opanują elbląską bażantarnię. W niedzielę odbędą się tu zawody bażantarnia XC.
9: Najmłodsi rywalizują na polanie, starsi ruszają na ścieżki w głąb bażantarni.
8: Zawody startują w niedzielę o 11:00.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
10: Muzyką się żyje.
11: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka. SK.
11: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

Okej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hailey May i Closure.

0: Jeloni. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20:15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zukaria też za chwilę.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na

Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
8: I porę...

0: ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19 to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielski ustny, i polski ustny, i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe, największe sety od największych, największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11...
18: A teraz w lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
22: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść

0: I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem, po prostu to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: Gosia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca kwiatu jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj. Imprezka. W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już

Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo. Ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już

Widać, że dzieje się wszystko, co ważne. Tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoo Puszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
9: Wyobraź sobie ogród, do którego chcesz się wracać. Ogrody Luizy tworzą zielone przestrzenie od podstaw. Jeszcze w tym roku zmienimy Twoją przestrzeń i stworzymy ogród Twoich marzeń. Dbamy o każdy detal od trawy.

0: ogrodnika, pożywopłoty i pielęgnację, także dla przestrzeni publicznych i sportowych. Ogrody Luizy. Natura w najlepszym wydaniu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
3: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Polisman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20 przed nami. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
5: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
4: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia.
8: Elbląg na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Po pierwsze profilaktyka. 433 elblążanki w wieku 25-44 lata przejdą w tym roku darmowe badanie USG piersi. Program wystartuje 25 maja. Poza badaniem elblążanki będą mogły liczyć na rozmowę z lekarzem. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i Skrynicy Morskiej otwarty. Zefir startuje z Tolkmicka i na pokład zabiera ponad 100 osób, a Kutrzeba z Fromborka i oferuje 75 miejsc. Co ważne, na pokład można wejść także z rowerem.

0: właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
1: Muzyką się żyje.
2: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
3: Imprezka.
2: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. To na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

wypiję ze dwie, co najmniej dziesiąt z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Ghost Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na SKPL, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na SKPL i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia.
1: Elbląg na czasie.
2: Rafał Maliszewski.
3: Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni.
4: Te znaczki będą dostępne w najważniejszych placówkach pocztowych w całym kraju.
3: Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej. Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w elbląskiej Bażantarni. To wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie.
0: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
5: Muzyką się żyje.
6: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS i Mai Mecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka królował ostatnio o weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Ocencie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały. I bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Walkin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: A to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Esce mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl. Autopro.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime.